słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią, po jednym roku leczą się myśli.

0: Co prawda to coś, co się zaczyna, to jest poniedziałek, ale że jest to pierwszy poniedziałek lata, no to brzmi to całkiem. My witamy w dobrych nastrojach. Piotr Jaworski, Piotr Jaki, Tomek Dobrewicz. Witamy i za krótką chwilę zaprosimy Was na wiadomości.
1: Autopromocja.
2: Gdy cały świat stanął przed kolejnym bojowym zadaniem, uratować nas może tylko nowy superbohater. Przebojowy tata. Zostań jego pomocnikiem. Napisz, jaką nietypową supermoc powinien mieć przebojowy tata i dlaczego. Najlepsze propozycje wygrywają aż 1500 zł. Wejdź na złoteprzeboje.pl i weź udział w naszym konkursie. Nie czekaj. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 9:00.
1: Autopromocja.
3: 22 czerwca mamy dzisiaj i to jest właśnie poniedziałek, jest punktualnie godzina 6:00. Wiadomości Radia Złote Przeboje. Paulina Nawrocka.
4: Za strażakami pracowity weekend przez burzę. Zasłabnięcie w trakcie policyjnej interwencji i śmierć w szpitalu. Coraz bliżej nowe zasady dotyczące przesyłek spoza Unii Europejskiej. Paulina Nawrocka. Ponad 1400 razy wyjeżdżali wczoraj do wieczora strażacy w związku z burzami przechodzącymi nad Polską. Najwięcej pracy mieli w Wielkopolsce, sporo też na Pomorzu Zachodnim. W miejscowości Banie w powiecie gryfińskim drzewo przewróciło się na budynek szkoły. Uszkodzony jest dach i ściana. Dziesiątki zgłoszeń, głównie o zalanych piwnicach i garażach. Straż pożarna otrzymała też po ulewie, która przeszła nad Ełkiem. Tymczasem ostrzeżenia przed burzami, i to drugiego, czyli średniego stopnia, wciąż są aktualne. Na pomarańczowym większa część kraju. Północny wschód, wschód, centrum i południe. W sumie 9 województw. Trwa wyjaśnianie okoliczności policyjnej interwencji na warszawskiej Białołęce. 37-latek w trakcie obezwładniania stracił przytomność i pomimo udzielonej pomocy medycznej po kilku godzinach zmarł w szpitalu. Policję powiadomiła kobieta z rodziny mężczyzny. Kiedy funkcjonariusze dojeżdżali na miejsce, dostali kolejne zgłoszenie, tym razem od samego 37-latka, że jego życie jest zagrożone. Kiedy policjanci pojawili się w mieszkaniu, mężczyzna zabarykodował się w pokoju, mówi Rafał Markiewicz z Komendy Stołecznej.
5: Mężczyzna zachowywał się przez cały przebieg tej interwencji irracjonalnie, agresywnie, o czym świadczy m.in. użycie miotacza gazu w kierunku policjantów, wycieczkę przez okno, a także ugryzienie jednego z policjantów.
4: Mężczyzna przed interwencją miał zażywać bliżej nieokreślone środki. Od lipca w całej Unii Europejskiej zmienią się zasady dotyczące przesyłek spoza wspólnoty. Przesyłki o wartości nie większej niż 150 euro dotąd zwolnione z cła zostaną nim objęte. Opłata celna w wysokości 3 euro będzie naliczana osobno dla każdego rodzaju towaru znajdującego się w przesyłce. I jeszcze najnowsze wieści z Mundialu. Egipt wygrał z Nową Zelandią 3-1 w meczu piłkarskich Mistrzostw Świata rozegranym w Vancouver. We wcześniejszym spotkaniu grupy G Belgia zremisowała 0-0 z Iranem. Urugwaj zremisował z Republiką Zielonego Przylądka 2-2 w meczu grupy H, a Hiszpania pokonała Arabię Saudyjską 4-0.
2: Złote przeboje w drodze.
6: Świdnice, od dzisiaj zamknięcie ulicy Księcia Bolka Świdnickiego między Jagiellońską i Łukasińskiego ze względu na budowę przyłączy wodno-kanalizacyjnych. Prace mają potrwać miesiąc. Wyznaczony został objazd, a w Wałbrzychu, przypominam, dzisiaj prace na Piotrowskiego w obrębie skrzyżowania z Wrocławską, no i zamknięcie tego miejsca.

0: Pogoda w Wałbrzychu.
1: Wałbrzych, jak i cały Dolny Śląsk, objęty jest wciąż ostrzeżeniem przed burzami. To alert drugiego stopnia do godziny ósmej. Jeszcze według tego ostrzeżenia mogą pojawiać się punktowo groźne burze, którym będzie towarzyszył wiatr do około 100 km na godzinę w porywach. Jeżeli chodzi o kolejne godziny w regionie, to można spodziewać się już poprawy pogody. Temperatura w Wałbrzychu wzrośnie dzisiaj do 27 stopni maksymalnie.
0: Radio Złote Przeboje 91,8 FM.

0: To jest Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry.
1: Dzień dobry. Po szóstej będzie z nami legendarna ręka Boga i nie chodzi o rękę Jana Furtoka.
2: Po szóstej też sprawdzimy, czy cała Polska już wstała pierwszego dnia kalendarzowego lata. To jest Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry. I co z tego, że w poniedziałek, 4 po 6, Bellini.

0: wstajesz rano po weekendzie, spoglądasz w lustro i pytasz sam siebie, do you think I'm sexy? Zdecydowanie nie, po weekendzie nie. Rod Stewart śpiewa w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry, właśnie w ten poniedziałkowy dzień niechciany. Zaczynamy. 26 tydzień roku, 22 dzień czerwca. Dzisiaj mamy w kalendarzu 11 minut po 6, no i czas zajrzeć do tego wspomnianego kalendarza.
1: 40 lat temu Diego Maradona zdobył jedną z najbardziej kontrowersyjnych bramek w historii futbolu. No, w meczu z Anglią uderzył piłkę ręką, ale sędzia tego nie zauważył. Dziś obchodzimy jeszcze Dzień Garbusa, a także Dzień Kultury Fizycznej.
2: Czy spacer to jest kultura fizyczna? Przepraszam.
1: No oczywiście, tak, jeszcze
2: tak, tak, tak. To polecamy spacer na parking, do samochodu i do roboty. Fuj, co ja gadam. Fuj. Polecamy po prostu telefon do radia Złote Przeboje. Zadzwońcie, dajcie znać, że jesteście z nami, że nie jesteśmy tu sami, że już ktoś na planecie Ziemia nie śpi. Funkcjonuje. Zaczynamy apel poranny. No i dajcie znać, jak się macie po tym upalnym weekendzie. Dzwońcie, a my w tym czasie w radiu Złote Przeboje na dzień dobry zagramy Kasię Kowalską.

0: Nie ma to jak po weekendzie o poranku poszarpać gitarę, a to było szarpanie na wysokim poziomie. Los Lobos La Bamba w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry, 19 po 6.
1: A kto się nie może pogodzić z tym, że weekend minął, kto czeka już na wakacje i czuje wakacyjny klimat, ten będzie zachwycony, bo za kilka minut Rick Astley, Together Forever, bądźcie z nami.

0: dotychczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Money, money, money!
2: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
1: Wygrałam w Cherry Money!
2: Cherry Money?
1: Nowy Ekspres Los!
2: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
3: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
4: Zaraz część posmarujemy.
3: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
4: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
5: Już nie swędzi.
6: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.

0: No i tak się właśnie troszkę w poniedziałek czujemy. Wow, wow, wow, wow. Pan Tom Jones i piosenka, która powstała, wyobraźcie sobie chwilę potem, jak pan Tom razem z panem Elvisem Presleyem śpiewali sobie w Las Vegas. A jak wam się poniedziałek zaczyna? Śpiewająco my zaczynamy apel poranny w radiu Złote Przeboje i o zdrowie w tę parówę poranną. Pytamy 2244430. Dzień dobry!
1: Cześć kochani, to jest Ena. Słuchaczka, powiem wam, te 23 stopnie z rana, no, to jest tak akurat, żeby się ubudzić i żeby się dobrze czuć. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Buziole.
2: 23 z rana jak śmietana, bierzemy też, no, to oczywiście. 22, 4, 4 i 3, 0 to jest telefon dla spóźnionych na apel poniedziałkowy poranny, a my gramy dalej w pierwszy poniedziałek lata. Mike Oldfield, Maggie Rayleigh na Dzień Dobry w radiu Złote Przeboje. Na zegarach 6.30.

0: kilku mieliśmy i mamy słynnych Andrzejów w polskiej muzyce rozrywkowej. Andrzej Rosiewicz, Andrzej Piaseczny, a to był Andrzej Zaucha, który lubił, kiedy mówiono do niego Jędruś. No to my tak powiemy, Jędruś Zaucha o poranku w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry za 23.07.
1: A już za chwilę sprawdzimy, jak tam wygląda droga do pracy, czy jest kłopotliwa, czy jest zakrokowana, czy spokojnie się jedzie, a później Sir Elton John, który bardzo lubi, jak się mówi do niego, Sir Elton John. Bądźcie blisko Radia Złote Przeboje.

0: ta promocja.
1: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Tato, co to za pan?
5: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
4: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
5: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
4: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
5: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
4: To z Tauronem.
5: Jasne, że tak.
6: Poznaj ofertę Tanie Godziny z Serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
7: Nodino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Nodino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na nodino.pl.
8: Nodino. Today is yours. Feel good.
0: Reklama.
1: Złote przeboje w drodze.
9: Ciąg dalszy asfaltowania dziś w Wałbrzychu, zamknięcie ulicy Piotrowskiego w obrębie skrzyżowania z Wrocławską i brak możliwości wjazdu w ulicę Piotrowskiego od strony wrocławskiej oraz w przeciwną stronę. Będzie również układana nawierzchnia na ścieżce rowerowej, co spowoduje zmianę trasy linii numer 11. Autobusy kursują objazdem ulicą Prostopadłą.
1: Radio Złote Przeboje 91,8 FM.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Mamy temat i mamy obecnie taką sytuację, że narzekanie na zimno zamieniło się w Polsce na narzekanie na gorąco. Mamy tropikalne noce, mamy duszne poranki i dni. No i co? No i jest tak gorąco, że asfalt się zmienił w plastelinę normalnie.
2: No jest tak gorąco, że silnik w aucie mi się poci.
3: O proszę, jest tak gorąco, że telefon nam się grzeje samoczynnie. A propos, możecie rozgrzać nasz telefon i dokończyć zdanie: jest tak gorąco, że no to podajemy numer 22 244 i 30.
1: Gorącą kawę wyślemy wam za najfajniejszą metaforę, przenośnie, porównanie. 22 244 i 30 i adres mailowy poranek@złoteprzeboje.pl. Jest tak gorąco, że 22 244 i 30.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: Gdzieś ja machnieli piosenka gorąca, jak miniony weekend, jak poniedziałkowy poranek i jak cały nadchodzący tydzień. A za chwilę w radiu złote przeboje wiadomości, a w nich Paulina Nawrócka będzie studzić, ale nie nasze zapały chyba, co?
1: No upały, właśnie ostrzeżenia przed upałami, prosto od synoptyków. A jak upały, to kąpiele w akwenach przeróżnych. No i ratownik nam powie, co tu robić, żeby się kąpać z głową.
0: No to polecamy. Wiadomości radia złote przeboje o 7:00.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Budownictwo w Wałbrzychu?
3: Tak! Rekrutacja na kierunek budownictwo w filii Politechniki Wrocławskiej w Wałbrzychu trwa. Masz ścisły umysł, wyobraźnię przestrzenną i chcesz tworzyć miasta przyszłości? To kierunek dla Ciebie. Studia blisko domu. Dyplom cenionej uczelni. Nie czekaj, dołącz do nas. Politechnika Wrocławska. Filia w Wałbrzychu.
4: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
5: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdecare.pl. Czekamy na Twoją
6: Szukasz stylizacji na lato? Wskakuj na Allegro! Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje. Reklama.
7: W kalendarzu poniedziałek, 22 czerwca, na wiadomości Radia Złote Przeboje. Punktualnie o 7 zaprasza Paulina Nawrocka.
8: Ogromny pożar fabryki w Ustce opanowany. Dalszy ciąg afery w Szpitalu Południowym w Warszawie. I burzowy weekend za nami, a upały przed nami. Blisko 7 godzin trwało opanowywanie pożaru fabryki aerozoli w Harnowie koło Ustki. Potężne kłęby dymu były widoczne z wielu kilometrów, a władze gminy wydały apel o niewychodzeniu z domu z uwagi na możliwą obecność toksycznych substancji w powietrzu. Strażacy wciąż dogaszają zarzewia ognia, a tam, gdzie już ich nie ma, prowadzą prace rozbiórkowe. Zniszczenia są ogromne. W zakładzie pracowało kilkaset osób. Na szczęście wszystkich udało się bezpiecznie ewakuować. Prawdopodobnie dziś zostanie formalnie wybrana nowa rada Warszawskiego Szpitala Południowego, poinformował stołeczny ratusz. Poprzednią radę prezydent Warszawy odwołał w związku z informacjami o nieprawidłowościach i gigantycznych zarobkach młodego lekarza Dawida Kacprzyka. Rafał Trzaskowski zapowiedział też zmiany w miejskich spółkach medycznych. W Szpitalu Południowym trwają teraz kontrole prowadzone przez stołeczny ratusz i NFZ. Sprawę opisywanych w lecznicy nieprawidłowości bada też prokuratura. 1415 interwencji, z czego 299 w Wielkopolsce, 190 w Zachodniopomorskiem i 154 w Małopolsce. To dane poniedzieli, czyli kolejnym dniu w Polsce z frontem burzowym. Interwencje najczęściej dotyczyły powalonych drzew i konarów, podtopionych i zalanych piwnic, a w Ełku także ulic. Nie ma informacji o poszkodowanych. Burze nad Polską powoli będą zanikały, informuje IMGW, choć dziś jeszcze burzowo w centrum i na południowym wschodzie kraju. Od jutra ma być spokojnie w całej Polsce. Niezmiennie będzie gorąco, mówi synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz.
9: Tydzień będzie bardzo ciepły, chwilami gorący, z wysokimi temperaturami, które na ogół będą przekraczały 25 stopni. Może nie codziennie upalne, ale to chyba dobrze. Raczej nie będziemy marznąć, nawet w nocy.
8: W taką pogodę trzeba pamiętać o bezpieczeństwie nad wodą. Zasady od lat niezmienne. Nie kąpiemy się po alkoholu, nie skoczemy na główkę, pilnujemy naszych pociech, mówi Robert Wawruch z Lubelskiego Wodniczego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
10: Sztuka polega na tym, żeby o zasadach bezpiecznego przebywania nad wodą przypomnieć sobie nad wodą. I wtedy większość wypadków by się nie wydarzyło.
8: Trzeba też pamiętać, by do wody w takie upały wchodzić powoli.

0: Radio Złote Przeboje. Sport w 30 sekund.
1: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Hiszpania po wpadce na otwarcie tym razem gładko rozprawiła się z Arabią Saudyjską i wygrała 4-0. Z kolei Cabo Verdejczycy znów pokazali się na mundialu ze świetnej strony i zremisowali z Urugwajem 2-2. W grupie G słabo wyglądają Belgowie. Wczoraj podzielili się punktami z Iranem. Liderem tej grupy z 4 punktami jest Egipt, który w nocy pokonał Nową Zelandię 3-1. Tego można się było spodziewać. Ostatnią dziką kartę do singlowego turnieju w wielkoszlemowym Wimbledonie otrzymała Serena Williams. 44-letnia Amerykanka wygrywała ten turniej 7-krotnie, po raz ostatni dokładnie 10 lat temu.

0: Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje w drodze.
1: Dużo sprzątania po nawałnicach, które w weekend przechodziły przez Wałbrzych. Na szczęście noc była spokojniejsza. Ekipy MZUK-u oczyszczały studzienki kanalizacyjne, udrażniały przejazdy i zabezpieczały zapadliska. Działania objęły szczególnie ulice narażone na zalewanie. Kaszubską Andersa Chrobrego, rondo przy byłym Tesco i Wrocławską pod wiaduktem.
0: Pogoda w Wałbrzychu.
1: Przez całą noc obowiązywał i jeszcze przez godzinę ma obowiązywać w regionie wałbrzyskim burzowy alert dotyczący pojawiających się lokalnie burz z silnym wiatrem dochodzącym w porywach do 100 km na godzinę, a także z gradem. Jeżeli chodzi o pogodę w ciągu dnia, to ma się ona już zdecydowanie uspokoić i można spodziewać się dzisiaj 27 stopni maksymalnie w Wałbrzychu między godziną 14 a 16. Będzie też dużo słońca.
0: Radio Złote Przeboje 91,8 FM.
2: Dzień dobry. Po siódmej podpowiemy Wam, jak dzięki przebojowym tatom wygrywać dzisiaj i w całym tym tygodniu 500 zł co rano.
3: A z okazji poniedziałku będziemy mieć też trzy rzeczy, które musisz wiedzieć po weekendzie, gdybyś go spędził na przykład w lodówce. Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry gramy YMCA, Village People, a na zegarach 5 po siódmej.

0: Przebojowy tata.
1: Tak się nazywa nasza nowa zabawa, w której do wygrania jest 500 zł, na co tylko chcecie. Oczywiście to wszystko z okazji Dnia Taty. Wystarczy, że odpowiecie na jedno jakże proste pytanie. Jaką nietypową supermoc powinien mieć przebojowy tata i dlaczego?
2: No może na przykład moc odnajdywania zagubionych rzeczy, albo moc ładowania baterii do dziecięcych zabawek. Do naszej zabawy możecie zgłosić się na stronie internetowej złoteprzeboje.pl. Nagrodzimy te najciekawsze, najśmieszniejsze, najbardziej odjechane, odlotowe odpowiedzi.
1: Zapraszamy, nie ma na co czekać. Wchodźcie na naszą stronę internetową, zgłoście się do konkursu Przebojowy Tata w Radiu Złote Przeboje. Jaką nietypową supermoc powinien mieć przebojowy tata i dlaczego? Pierwsza szansa na wygranie 500 już dzisiaj o 9:30.
0: Przebojowy tata.

0: Błajasz. Gdybyście kiedyś zastanawiali się, skąd detektyw Rutkowski wziął pomysł na fryzurę ala lądowisko helikopterów, to donosimy, że od tej pani właśnie Desireless miała pierwszą na świecie taką. No a dzisiaj zaśpiewała nam w radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry.
1: Dzień dobry, w poniedziałkowy poranek wam mówimy 20 minut po godzinie 7, a za już około 10 minut zaprosimy was na krótkie podsumowanie weekendu. Trzy najważniejsze newsy w telegraficznym skrócie w radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry. Zostańcie blisko.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: W biurze, za kółkiem lub w sklepie. Prowadząc autobus, rozmawiając z klientem czy walcząc z deadline'ami. Niezależnie od tego, gdzie pracujesz i co robisz, zasługujesz na odrobinę wytchnienia. W końcu robota nie zając. Słuchaj Radia Złote Przeboje po 10:00. Podziel się z nami swoją historią z pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że dzisiejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
3: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
4: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
3: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
4: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniu Szka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
5: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
6: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki po eobuwie. Wie.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
10: Tato, co to za pan?
11: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty.
10: A pranie też za ciebie wstawi?
11: Nie, to już muszę sam. Czekam na tanie godziny. Wtedy prąd jest tańszy.
10: Z Tauronem to zawsze można zaoszczędzić.
11: Jasne, że tak. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
12: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.

0: Trzy rzeczy, które musisz wiedzieć po weekendzie.
1: Jak w każdy poniedziałek o tej porze w Radiu Złote Przeboje zapraszamy Was na podsumowanie weekendu, ale to już będzie ostatnie takie podsumowanie przed wakacjami.
2: W weekend w największych polskich miastach odbywały się wianki. Tym świętem oficjalnie przywitaliśmy kalendarzowe lato.
3: Ale musimy przypomnieć, że wianki są tym magicznym momentem w roku, w którym całkowicie tracimy zainteresowanie pracą.
2: Nawet 35 stopni pokazały termometry w Polsce. Za nami pierwszy upalny weekend. Oj. Niektóre regiony Polski nawiedziły również burze z gradem.
1: Tak, ochłodzenie tradycyjnie nadejdzie dopiero wtedy, kiedy ruszymy na wakacje nad Bałtykiem.
2: Legia Warszawa koszykarskim mistrzem Polski. Wczoraj w siódmym meczu legioniści pokonali Zastal Zieloną Górę 78-70.
3: Co dowodzi, że istnieją na świecie fajne dyscypliny sportu, nie mające nic wspólnego z polską piłką nożną.
0: Trzy rzeczy, które musisz wiedzieć po weekendzie.

0: życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pko.com.pl.
1: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
4: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępny w aptekach.
3: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
4: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
5: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
6: Citroën.
7: Złote przeboje w drodze.
8: Jeśli chodzi o asfaltowanie w rejonie wrocławskiej, to dzisiaj zamknięcie ulicy Piotrowskiego w obrębie skrzyżowania z Wrocławską bez możliwości wjazdu w Piotrowskiego od strony wrocławskiej oraz wyjazdu z niej. Zmieniła się trasa linii numer 11, autobusy kursują objazdem, są też tymczasowe przystanki.
7: Radio Złote Przeboje 91,8 FM.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: No temat jest taki, że narzekanie na zimno i na deszcz zamieniło się raptownie w Polsce na narzekanie na gorąco, gdyż jest tak gorąco, że... No i właśnie o dokończenie tego zdania. Prosimy was dzisiaj od samego rana. 22 44 3 0.
2: Jest tak gorąco, że usmażyłem sobie jajecznicę na maszce mojego auta.
3: Jest tak gorąco, że aż słońce schowało się za chmury.
4: Jest tak gorąco, że lodówka zgasiła światło i poszła się schłodzić.
5: Nasz telefon fajnie, rozgrzany niczym asfalt w te upały. Jest tak gorąco, że 22 44 3 0. Za najfajniejszą metaforę, przenośnie, porównanie wyślamy wam kawę, mocną kawę z prowadzącymi na pudełku. Jest tak gorąco, że dokończcie. 2, 2, 4, 4 i 3, 0.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: tymi dźwiękami brzmiało lato roku 1992. Tak to niedawno było, a tyle się od tej pory wydarzyło. Szok, normalnie szok. A co się dzieje tu i teraz? Wiadomości radia Złote Przeboje o 8, ale co nieco już teraz zdradzi nam Paulina Nawrocka. Co tam ciekawego?
1: Dzieje się sporo. Powiemy m.in. o kontrolach sanepidu, bo wakacje tuż. I o tym, że jesteśmy truskawkową potęgą. No prawie.
0: Prawie.
1: Drudzy prawie. W Unii Europejskiej, po Hiszpanii, ale ponad 70, prawie 70% truskawek idzie na eksport.
0: No to szczegóły w wiadomościach o 8.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Marian?
1: Mhm.
0: A o dniu ojca to ty pamiętasz?
1: No, no jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
0: No, sprytnie.
2: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
3: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
4: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
5: Już dziś w Lidlu wszystkie słodycze Vettel. 2 plus 1 za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
7: Skoda.
8: Castorama.
7: Teoria
9: i praktyka.
7: W teorii przydałoby się odmalować salon.
9: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
7: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
9: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Reklama.
12: 22 czerwca w poniedziałek słuchacie Radia Złote Przeboje. Mamy 8 punktualnie na zegarach i czas na wiadomości. Zaprasza Paulina Nawrocka.
13: Napięcia na linii Polska-Ukraina po decyzji o odebraniu orderu. Na stacjach stabilnie, benzyna dziś poniżej 6 zł. Powiemy też o wzmożonych kontrolach sanepidu przed zaczynającymi się wakacjami. Wołodymyr Zełenski krytykuje publicznie Karola Nawrockiego. To kolejna odsłona polsko-ukraińskiego sporu o upamiętnienie członków UPA. Wcześniej polski prezydent zdecydował o odebraniu ukraińskiemu przywódcy Orderu Orła Białego. Grzegorz Kozioł.
14: Zełenski w telewizyjnym wywiadzie ocenił, że prezydent Polski prowadzi wewnętrzną walkę polityczną, podsycając nastroje niechęci do Ukraińców.
15: Prezydent Karol.
14: Prezydent walczy o stanowisko premiera dla swojej partii z premierem Tuskiem.
15: Premiera Tuska.
14: Wołodymyr Zełenski podkreślił także, że nie można czerpać korzyści politycznych z nienawiści, ponieważ w dłuższej perspektywie doprowadzi to do pogorszenia stosunków między narodami. To samo robił Orban. To zła droga. Uważam, że źle się to skończy.
13: Wciąż nie wiadomo, czy Zełenski przyjedzie na rozpoczynającą się w najbliższy czwartek konferencję o odbudowie Ukrainy w Gdańsku. Będzie zażalenie na tymczasowy areszt dla 36-letniego obywatela Gruzji podejrzanego o zastrzelenie w Białej Podlaskiej 44-letniego Rosjanina. Elnur A. usłyszał zarzut zabójstwa, nie przyznał się do winy. 44-letni rosyjski artysta i krytyk Putina Siemon Skrepecki został zastrzelony tydzień temu na ulicy. Ze względu na możliwy polityczny charakter sprawy śledczy próbują ustalić teraz, czy ktoś to morderstwo zlecił. Na stacjach w Polsce dziś ceny takie same jak w sobotę i niedzielę. Litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 5,94, a oleju napędowego 6,12. Już w piątek początek wakacji. Sanepid ruszył z kontrolami miejsc wypoczynku. Sprawdzane są też m.in. kąpieliska, hotele i restauracje, mówi Agnieszka Dados, rzeczniczka Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie.
16: Kontrole dotyczą przede wszystkim warunków higieniczno-sanitarnych, jakości wody, sposobu przechowywania i przygotowywania żywności, stanu sanitarnego pomieszczeń.
13: Tradycyjnie najwięcej kontroli inspektorzy prowadzą w miejscowościach turystycznych. I jeszcze Polska truskawkową potęgą? No prawie. Nasz kraj jest drugim największym producentem truskawek w Unii Europejskiej. Należą one do ulubionych owoców Polaków i są chętnie kupowane też przez odbiorców zagranicznych. W ostatniej dekadzie na eksport szło od 45 do 70% krajowej produkcji truskawek.
11: Złote przeboje w drodze.
17: W tym tygodniu czeka nas kulminacja utrudnień związanych z remontem drogi wojewódzkiej nr 375 Szczawno-Zdrój, Struga, Stare Bogaczowice. W środę i czwartek zamknięcie odcinka Struga, Szczawno-Zdrój, Rondo. Od piątku czekają nas dalsze prace i utrudnienia związane z zamknięciem kolejnego odcinka.

0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
1: Pogoda w Wałbrzychu.
2: Coraz cieplej będzie się robić w Wałbrzychu. W najbliższych godzinach możemy spodziewać się 27 stopni maksymalnie. Dzisiaj między godziną 14 a 16 to prognozowana temperatura w cieniu, a ma być sporo słońca również w najbliższych godzinach. Przelotny deszcz też jednak lokalnie niewykluczony. Jutro ma być nieco chłodniej, w granicach 24 stopni maksymalnie w Wałbrzychu i Świdnicy. Od środy znów stopniowe ocieplenie i upał.
1: Radio Złote Przeboje 91,8 FM.
0: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.

0: To jest Radio Złote Przeboje na Dzień Dobry.
1: Dzień dobry. Po ósmej poznacie znaleziony wśród tłumów turystów grzyb tatrzański, dotąd nieodkryty. Normalnie szok.
2: Po ósmej też wychodząc naprzeciw potrzebom poznacie niezawodny naukowy sposób na upały. Tu Radio Złote Przeboje na Dzień Dobry. Jest 5 minut po ósmej, a to już dr Alban.

0: przeboje na Dzień Dobry wystąpił Messie, Gerard i jego chór porannych nędzników, czyli nas, ludzi poweekendowych. 11 minut po godzinie 8, a tymczasem wśród tłumu turystów drapczących szlakami i okolicznymi krzakami ciągle da się w naszych najwyższych górach znaleźć coś nowego i coś ciekawego.
1: To coś znaleziono w tatrzańskich ekosystemach leśnych, to po prostu w Tatrach na Kosodrzewinie odkryto nowy gatunek grzyba i jest to grzyb workowy.
2: Grzyb workowy, ale zapewniamy, że nie jest to grzyb z gatunku tych pozostawionych przez turystów. Choć nie wykluczamy, że już trwają badania, czy da się na nim zarobić oraz ile. To jest Radio Złote Przeboje na Dzień Dobry, a to jest grupa Starsi. We're

0: Był Tadeusz Mazowiecki, były też obrady Okrągłego Stołu, były pierwsze wolne wybory. Taki był rok 89 w Polsce. No a na listach przebojów właśnie wtedy królowała ona, Belinda Carlisle, z przebojem La Luna, którego słuchaliśmy przed chwilą w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry, 19 po 8.
1: Tu chcieliśmy powiedzieć, że w Polsce 6 lat później okazało się, że nie mówi się ona, tylko ONA, a ona to jest Agnieszka Chylińska, która razem z Grzegorzem Skawińskim i Walkiem Tkaczykiem wyskoczyła na scenę i namieszała na rynku muzycznym. Dlaczego o tym teraz mówię? Bo ONA i znalazłam już za chwilę w Radiu Złote Przeboje. Polecamy się.

0: Radiu Złote Przeboje znajdziesz gwiazdy w ich najlepszej odsłonie. Codziennie. Włącz i słuchaj przez cały dzień.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Gotowi na zmianę w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl maszynka do lodów Freezy Silvercrest aż 100 zł taniej. Tylko 399 zł. Najniższa cena z 30 dni 499 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco, pokochaj niskie ceny.
0: Zacznij letni poranek z pytaniem na śniadanie. Inspirujące rozmowy, znani goście i praktyczne rady prosto z plenerowego studia. Oglądaj Pytanie na śniadanie codziennie od 7.30 w TVP2.
8: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
9: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Taty. Empik.
10: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
11: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
12: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
13: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
14: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
13: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank PKO SA ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
14: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
13: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
15: Bank PKO SA. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pko.com.pl.
1: Reklama.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Nasze polskie narzekanie na zimno zamieniło się na narzekanie na gorąco i o dokończenie zdania jest tak gorąco, że poprosiliśmy Was właśnie dzisiaj od samego upalnego świtu i czas na podsumowanie.
2: Jest tak gorąco, że asfalt próbuje przykleić się do butów z tęsknoty za cieniem.
3: Jest tak gorąco, że masło zaczęło mi wypływać z lodówki.
4: Jest tak gorąco, że aż woda w Bałtyku się znaczała.
5: Jest tak gorąco, że teściowa przestała się odzywać.
6: Jest tak gorąco, że zarobki pewnego 28-letniego lekarza bez specjalizacji stopniały prawie do zera.
7: Jest tak gorąco, że nawet mieszkańcy saharyjskiej Afryki przysyłają nam wyrazy współczucia.
1: O tak. Za ten ostatni głos wysyłamy kawę z prowadzącymi na pudełku. Polecamy się zwłaszcza z lodem. Bardzo dziękujemy za wszystkie te gorące poranne telefony. A jutro, uprzedzamy, będziemy wspominać wakacje z czasów sprzed internetu.

0: Autopromocja.
1: Gdy cały świat stanął przed kolejnym bojowym zadaniem, uratować nas może tylko nowy superbohater. Przebojowy tata. Zostań jego pomocnikiem. Napisz, jaką nietypową supermoc powinien mieć przebojowy tata i dlaczego. Najlepsze propozycje wygrywają aż 1500 zł. Wejdź na złoteprzeboje.pl i weź udział w naszym konkursie. Nie czekaj, najbliższa okazja na wygraną już dziś po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super!

0: 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A Leptos, grecka oliwa z oliwek, 500 ml. Teraz jedna sztuka plus jedna gratis. Produkt objęty limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Dariusz Szpakowski. Wielkie mistrzostwa. Wielka piłka. Wielka widownia. To i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
5: To przy okazji zjesz z nami.
4: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
6: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
5: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
4: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
5: To tylko przy okazji.
4: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
7: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
8: Co masz?
9: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
8: Chips Lays? Dzięki.
9: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
8: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
9: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
10: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
11: Castorama.
12: Teoria
13: i praktyka.
12: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
13: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
12: Tak?
13: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 24 czerwca do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Witazja 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Witazja już od złoty 99.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
15: Reklama.
17: Złote przeboje w drodze.
18: Dzisiaj zamknięcie ulicy Piotrowskiego w obrębie skrzyżowania z Wrocławską, czyli ciąg dalszy asfaltowania. Jutro mają być wykonywane włączenia na ulicy Długosza i Grota Roweckiego, dlatego będą tylko odcinkowe utrudnienia. W ciągu głównym ulicy Wrocławskiej autobusy komunikacji miejskiej jutro kursować będą bez zmiany. Dzisiaj zmiany dotyczą 11.
17: Radio Złote Przeboje 91 i 8 FM.
19: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.

0: miły głos o poranku pani Żanet w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry. 12 minut zostało do 9. Mieliśmy ostatnio narzekać, gdyż było raczej zimno i raczej deszczowo. Teraz zrobiło się ciepło, więc znowu mamy na co narzekać.
1: No ale upały należy traktować poważnie i z respektem. No na szczęście naukowcy znaleźli na nie niezawodny sposób. Twierdzą, że na wysoką temperaturę najlepsza jest ewolucja. No trzeba usiąść i poczekać, aż się do upałów przyzwyczajimy.
2: No ja już nawet próbowałem, przyznam się, i jak na razie od tego siedzenia ewolucyjnie urosły mi 4 litery. A żeby się miło siedziało i czekało, to teraz będzie Inner Circle. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.

0: To grupa The Bangles w radiu Złote Przepełnienia. Dzień dobry. Piosenka pasująca bardzo mocno do tego, co się u nas dzieje, bo deszcz nam bangla często i mocno nam bangla. A my teraz spokojnie powiemy, co się wydarzy w wiadomościach o dziewiątej. To samo?
1: Tak, no grzmiało w nocy, powiemy sporo, ile razy musieli interweniować strażacy i że zagrzmieć jeszcze może, bo są alerty przed burzami i przed upałami, a one groźne są dla zdrowia, dla wielu osób.
0: Szczegóły o dziewiątej.

0: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
1: Reklama. Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
6: Kto zwalcza ból?
7: Woltary!
6: Kto?
7: Woltary!
8: Woltary!
9: Ból szyi po pracy?
10: Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze!
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
12: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy kalafior 3,99 za sztukę. Tak, kalafior 3,99 za sztukę. A polski bób opakowanie 500 gramów 14,99 z Kaufland Card Extra. Jedno opakowanie na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
15: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
16: Skoda.
17: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Chłodziarko-zamrażarka Gorenie No Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za 2299 zł. MediaMarkt.
18: Reklama.
19: Pierwszy poniedziałek lata, 22 dzień czerwca w kalendarzu, a na wiadomości Radia Złote Przeboje punktualnie o 9 zaprasza Paulina Nawrocka.
20: Bilans po nawałnicach 1600 interwencji. Będą ostrzeżenia przed upałami, które są niebezpieczne dla zdrowia. I komentator rekordzista ma 90 lat i relacjonuje właśnie swój 15 mundial. Ponad 1600 razy interweniowali od niedzieli strażacy, których wzywano do usuwania skutków burz i ulew przechodzących od weekendu nad Polską. Wynika z porannych danych Państwowej Straży Pożarnej. Najwięcej, ponad 300 interwencji było w rejonie Poznania. W okolicy Szczecina, Krakowa, Wrocławia, Gdańska i Torunia strażacy wyjeżdżali po ponad 100 razy. Dziś front powoli zmierza na południowy wschód, mówi dr Grzegorz Duniec z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
21: Środkowa i południowa część województwa podlaskiego, właściwie całe województwa mazowieckie, łódzkie, opolskie, śląskie, małopolska, województwo podkarpackie, lubelskie oraz świętokrzyskie. Tutaj na ten obszar mamy wydane ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzą.
20: W niektórych miejscach opady związane z komórkami burzowymi mogą mieć charakter nagły i intensywny, co może prowadzić do podtopień. Są też ostrzeżenia przed upałami, dotyczą południa Lubelszczyzny i północy Podkarpacia, tam dziś do 30 stopni. Taka pogoda może być niebezpieczna, zwłaszcza dla osób starszych, dzieci i przewlekle chorych.
7: Czy to choroba wieńcowa, czy inne choroby, na które choruje populacja, to jak najbardziej może dojść do zaostrzenia, no i ten upał na pewno nie wpływa dobrze na różnego rodzaju choroby. Oprócz tego oczywiście odwodnienia, zasłabnięcia, omdlenia. Pierwsze objawy, które mogą świadczyć właśnie o tym, że coś się dzieje niedobrego z organizmem.
20: Mówi ratownik medyczny z Lublina. W upalne dni pijmy dużo wody, dbajmy, by dostęp do niej miały też zwierzęta. Pierwsza runda amerykańsko-irańskich rozmów zakończyła się obiecującym postępem, przekazali mediatorzy Katar i Pakistan. Negocjacje odbywają się w Szwajcarii. Rezultatem negocjacji jest m.in. powołanie komórki dekonfliktowej do spraw Libanu. Strony utworzyły też linię komunikacyjną dotyczącą bezpłatnego przepływu statków przez cieśninę Ormus. I na koniec komentator sportowy rekordzista to 90-letni meksykański dziennikarz. Obecny mundial w jego ojczyźnie Meksyku, ale też Kanadzie i USA jest 15. w jego karierze, w którym występuje w roli komentatora.

0: Radio Złote Przeboje. Sport w 30 sekund.
1: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Republika Zielonego Przylądka znów wywalczyła punkt na mundialu. Po remisie z Hiszpanią tym razem udało się zatrzymać Urugwaj, a mecz zakończył się remisem 2-2. Hiszpanie zrehabilitowali się za pierwszy słaby występ i pewnie pokonali Arabię Saudyjską 4-0. Belgia zremisowała z Iranem 0-0, a Egipt wygrał z Nową Zelandią 3-1. Dziś druga kolejka w grupie I. Francja zagra z Irakiem, a Norwegia z Senegalem oraz w grupie J, gdzie Argentyna zmierzy się z Austrią, a Jordania z Algierią. Koszykarze Legii Warszawa obronili tytuł mistrza Polski w siódmym decydującym meczu finału play-off. Pokonali u siebie za Stal Zielona Góra 78-70.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
0: Pogoda.
2: Dziś jeszcze burzowo. W centrum i na południowym wschodzie kraju od jutra ma być już spokojnie w całej Polsce. Dziś na termometrach od 22 stopni na Pomorzu, przez 25 w Wielkopolsce, 27 na Śląsku i Lubelszczyźnie, do prawie 30 na Mazowszu.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
3: Już za chwilę wrócimy do piątkowego koncertu Messie Jeana Michela Jarre'a w Radomiu, a potem zaczniemy tygodniowe świętowanie Dnia Taty.
4: No, mamy dla Was konkurs Przebojowy Tata. Wejdźcie na stronę złoteprzeboje.pl, napiszcie, jaką supermoc powinien mieć ten Przebojowy Tata i dlaczego za najfajniejszą supermoc będzie 500 zł nagrody, a teraz kombi!

0: Madonna i Rob Thomas w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry Smooth. Zagraliśmy 12 minut po 9. Za nami naprawdę gorący weekend, nie tylko ze względu na temperatury. Przyszło lato, a to nadejście uczciliśmy mnóstwem różnych imprez i koncertów.
1: No tak.
0: Ale, no słuchajcie, jeden z nich był absolutnie wyjątkowy. Nieprawdopodobny show dał w Radomiu Jean-Michel Jarre. My tam byliśmy i byliśmy w szoku. Naprawdę, posłuchajcie tylko, co tam się działo. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, kochani. No musiałem wpaść do was z samego rana i opowiedzieć wam dosłownie w paru zdaniach, co działo się w piątkowy wieczór w Radomiu, no. Bo właśnie tam na stadionie Radomiaka Radom pojawiła się niezwykła gwiazda, która chyba każdemu z nas kojarzy się z muzyką elektroniczną. Jean-Michel Jarre. Miałem takie wrażenie i odczucie podczas tego koncertu, że on za moment sprawi, że ten cały stadion tak uniesie się dosłownie kilka centymetrów nad ziemią. Mi gdzieś tam jeszcze z tyłu głowy wibruje. Po koncercie zapytałem słuchaczy Radia Złote Przeboje, jakie są ich wrażenia.
1: Koncert był fenomenalny.
3: Znowu mnie zaskoczył. Był fenomenalny koncert. Pokaz laserów, po prostu coś niesamowitego. To trzeba zobaczyć, żeby przeżyć po prostu drugi mój koncert. Coś niesamowitego.
1: Jeden z lepszych koncertów w moim życiu. Ponownie przeniosłem się w lata 80.
4: Jean-Michel Jarre zagrał w Radomiu, nie tylko zagrał, też tradycyjnie sieknął laserami po oczach. No a z mikrofonem Radia Złote Przeboje był na miejscu Wojtek Michel Babiarczyk, któremu dziękujemy za relację. Który w ogóle jest twój ulubiony przebój Jarra?
5: No mój Oksyżen 4.
4: A mój Oksyżen 12. A teraz Jarre do porannego programu Radia Złote Przeboje dosypie. Niezwykły duet Aretha Franklin i George Michael. Na dzień dobry, 13 po 9.

0: Autopromocja.
1: Miło, milej, najmilej. Zafunduj sobie bliskie spotkanie najmilszego stopnia.
0: Czekam na Ciebie w Radiu Złote Przeboje już od 10.
1: Gdziekolwiek jesteś i cokolwiek robisz.
0: Będę Ci towarzyszyć z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Przekonaj się, że nadajemy na tych samych falach.
0: Zapraszam od poniedziałku do piątku między 10 a 14. Gosia Kościelniak.
2: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja.
3: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Frytkownica beztłuszczowa NutriBullet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 299,99. Teraz za 249,99 zł. Mediamarkt.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
0: Lidl, to się opłaca.
5: Reklama.

0: Przebojowy tata.
1: W tym tygodniu wypada Dzień Taty, no i z tej okazji w Radiu Złote Przeboje mamy dla Was 500 złotych polskich na co tylko chcecie, ale najpierw trzeba się zgłosić do naszej zabawy na złoteprzeboje.pl i tam napisać, jaką to nietypową supermoc powinien mieć przebojowy tata.
2: I no i dzisiaj już rzekła nas odpowiedź słuchaczki Ani z Kamiennej Góry. Aniu, dzień dobry, dzień dobry.
3: Dobry, witam.
2: No to opowiadaj, ten przebojowy tata powinien mieć...
3: supermoc, czyli zatrzymywanie poniedziałków. Dzięki temu każdy weekend trwałby o jeden dzień dłużej. A budzik nigdy nie dzwonił o 6 rano.
1: No i wtedy by wyszło, że wtorek jest straszny. Ale dobra, nie wnikajmy w szczegóły. Super odpowiedź. Dostajesz, Aniu, od Radia Złote Przeboje 500 złotych polskich na prezent dla taty lub na wspólne świętowanie. Brawo!
3: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam mojego tatę.
2: O, koniecznie. No to pozdrowienia poleciały, popłynęły. To był tata. Pozdrowienia dla taty Ani z Kamiennej Góry. A jutro znowu rozdamy komuś 500. Chcecie zgarnąć taką kasę? No to zgłoście się do zabawy Przebojowy Tata na stronie złoteprzeboje.pl.
0: Przebojowy Tata.

0: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
3: Dwutygodnik Sukcesy i Porażki ma 30 lat. Dziękujemy Wam, czytelniczki, za zaufanie, emocje i historie, które tworzą to pismo. W numerze wzruszającej, pełne nadziei wyznania, o szansie na miłość, odzyskanej niezależności, magicznych ziółkach i życiu, które znów nabrało rozpędu. Ponadto wracamy do lat 90. i wspominamy początki redakcji. Ekstra, praktyczne porady, inspiracje, krzyżówki. Sukcesy i Porażki, takie jest prawdziwe życie. Nowy numer już w sprzedaży.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 3. Cena sprzed obniżki 5,99. A sierpc ser królewski 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 2. Cena sprzed obniżki 6,49. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
0: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
7: Ach, co za dzień.
8: Co się stało?
7: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
8: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
0: Gdy stres bliski...

0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: Budownictwo w Wałbrzychu?
3: Tak!
2: Rekrutacja na kierunek budownictwo w filii Politechniki Wrocławskiej w Wałbrzychu trwa. Masz ścisły umysł, wyobraźnię przestrzenną i chcesz tworzyć miasta przyszłości? To kierunek dla Ciebie. Studia blisko domu. Dyplom cenionej uczelni. Nie czekaj, dołącz do nas. Politechnika Wrocławska. Filia w Wałbrzychu.
4: Gastorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii miał być nowy grill,
4: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
6: Jest taki moment, kiedy lato naprawdę się zaczyna. Gdy czujesz, jestem piękna, jestem gotowa.
7: Stroje kąpielowe Gatta. Na każdą sylwetkę, na każdy rozmiar.
6: Gatta. To od niej zaczyna się lato.

0: Do lipca coraz bliżej, a w lipcu Sandra pojawi się w Polsce na koncercie. Proszę Państwa, będzie się działo. Donosi radio Złote Przeboje na dzień dobry. Właściwie to na do usłyszenia.
1: A to byliśmy my, poniedziałkowy program poranny, koncertowy, absolutnie w wykonaniu Piotra Jaworskiego, Piotra Jakima, Tomka Florkiewicza.
2: Dziękujemy.
1: A przy mikrofonie Gosia Kościelniak.
3: Tak, to już wcześniej powiedziała takie swoje bo zawsze musi swoje trzy grosze wcisnąć, jak mężczyźni rozmawiają. No i ja postaram się też koncertowo to przedpołudnie poniedziałkowe rozkręcać. Zapraszam teraz The Cranberries.

0: The Cranberries i Dreams z roku 94. Piękna piosenka. Za 3 minuty będzie godzina 10. Najważniejsze wiadomości mamy dla Was już z naszego miasta i naszej okolicy. Serdecznie Was na nie zapraszamy, a potem wracamy do największych przebojów lat 80. i 90.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Gabinet masażu, słucham.
1: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
0: Cześć, a co się dzieje?
1: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
0: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
1: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
0: Kochana, sam go stosuję.
2: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
3: Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
4: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
3: No, sprytnie.
5: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
6: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
7: To przy okazji zjesz z nami.
6: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
8: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
7: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
6: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
7: To tylko przy okazji.
6: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
2: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
9: Co za dzień.
10: Co się stało?
9: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
10: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
9: Meliski?
10: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
9: Czyli to takie pastylki antystresowe?
10: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
9: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
10: Na mnie i na Meliski.
11: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
12: Reklama. Sponsorem programu jest Zakład Kamieniarski Szwed Granit. Wałbrzych, ulica Andersa 129. Szwed Granit. Salon z nagrobkami.
13: Tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, już prawie 10:00.
2: Wiadomości z Wałbrzycha.
14: Monika Trykowska, chwila, zapraszam. Za nami niespokojny weekend w regionie i sporo sprzątania po nawałnicach. Ewa Pasierbiewicz.
15: Tylko w sobotę Straż Pożarna w Wałbrzychu przeprowadziła w związku z nawałnicą 20 interwencji. Dyżurni Straży Miejskiej przyjęli 16 zgłoszeń w ciągu jednej godziny. Służby zabezpieczały zapadliska, poprzewracane płoty i uszkodzone oświetlenie. Usuwano kamienie z dróg i połamane drzewa. Zadbać trzeba było szczególnie o miejsca narażone na zalewanie, m.in. o ulicę Kaszubską, Andersa, Chrobrego i Rondo przy byłym Tesco.
14: Dystrybucję worków z piaskiem prowadziło Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego. Usuwanie wiatrołomów oraz wypompowywanie wody z zalanych budynków i dróg to działania, które prowadzili również świdniccy strażacy. Tylko w sobotę blisko 30 interwencji. Wczorajsza burza pod względem sumy opadów była niemal tak intensywna jak sobotnia. Na szczęście pogoda nie pokrzyżowała planów drogowców związanych z asfaltowaniem ulicy Wrocławskiej w Wałbrzychu. Dzisiaj, przypomnę, zamknięta ulica Piotrowskiego na wysokości Wrocławskiej i zmieniona trasa 11. A do szczegółów sobotniego asfaltowania Wrocławskiej wrócę jeszcze za godzinę.
2: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Wałbrzychu.
14: Właśnie teraz dobiega końca obowiązywanie alertu hydrologicznego związanego z możliwością przekroczenia stanów alarmowych. Na przykład w Świebodzicach na Pełcznicy sytuacja się stabilizuje. Podobnie sytuacja pogodowa. Dzisiaj już słońce w prognozach na popołudnie i temperatura, która w Wałbrzychu i Świdnicy wynieść ma nawet 27 stopni. Tyle pokażą termometry między godziną 14 a 16. Kolejnych ostrzeżeń nie mamy.
2: Radio Złote Przeboje 91 i 8 FM.
16: No to wchodzimy sobie w poniedziałkowe przedpołudnie czerwcowe i właściwie to pierwszy poniedziałek w tym roku, kiedy możemy już powiedzieć oficjalnie, że mamy lato. No bo przyszło wczoraj przecież do nas, nie tylko pogodowo, ale również tak oficjalnie. No i co? I dzień dobry, Gosia Kościelniak, Mr. Zów, na początek, proszę bardzo.

0: 9 minut po godzinie 10. Radio Złote Przyboje i nasze wspólne przedpołudnie. I tak sobie pomyślałam, że oczywiście robota nie zając, większość z nas w pracy. No i możemy w tej pracy zrobić sobie jakąś taką maleńką przerwę, żeby porozmawiać sobie wśród największych przybojów lat 80. i 90. A ja jestem ciekawa dzisiaj, czy macie takie swoje dobre wróżby, takie przesądy swego rodzaju. Malutkie, dobre mrugnięcia okiem od wszechświata w naszym kierunku, które mówią wam, że to będzie dobry dzień w pracy. Dlaczego? Bo zadzwonił jakiś czas temu do nas Piotr, zachowałam ten telefon i posłuchajcie.
1: Dzień dobry Małgosiu, kłania się Piotr, warszawski taksówkarz. Mój przesąd, mam taki jeden. Jeżeli dzień rozpoczynam od kursu i pierwszym pasażerem jest mężczyzna w okularach, to będę miał fartowny dzień.
0: No i właśnie o takie rzeczy mi chodzi. Zadzwońcie 224430. Czy macie taki dobry przesąd, który rozpoczyna wam dzień w pracy i to znaczy, że to będzie dobry dzień? Za najciekawszą odpowiedź oddam z przyjemnością butelkę filtrującą z limitowanej edycji Radia Złote Przeboje. 224430.

Dzisiaj rano niespodzianie zapukałam do mych drzwi. Wcześniej niż oczekiwałem, przyszły te cieplejsze dni. Zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis-a-vis.

biegnie. Coraz lżejsze miała suknie, lekko płyną wiosny strumień. Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi. Bez niczego zrozumiałem, lato, echże ty. Lato, lato, lato, echże ty. Lato.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u moich drzwi. Zima, zima, wchodź, że szybciej. Ogrzej się na parę chwil.

0: Sponsorem programu był zakład kamieniarski Szwed Granit. Wałbrzych, ulica Andersa 129. Szwed Granit. Salon z nagrobkami.
1: Autopromocja.
2: Żeby wiedzieć, trzeba słuchać.
3: Włącz Radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć.
2: Dobrze wiedzieć. Mamy dla Ciebie przydatne informacje dotyczące codziennych spraw.
3: Odpowiemy, doradzimy i pomożemy.
2: Włącz Radio Złote Przeboje dziś po 16 i dowiedz się.
1: Autopromocja.

A 7 lat przed nagraniem tej piosenki Ronan Keating założył, znaczy właściwie był jednym z członków zespołu Boyzone, bo to pierwszy irlandzki boysband, który powstał w 1993 roku na fali popularności grup z młodymi, śpiewającymi przystojniakami. No i jak to zazwyczaj miało miejsce, członków wyłowione w drodze castingu i od razu było wiadomo, że niebieskooki blondyn Ronan będzie liderem tego bandu. Do 1999 roku, gdy Boyzone zawiesił swoją działalność, chłopcy, panowie sprzedali około 27 milionów płyt, odnosząc ogromny sukces, głównie właśnie w Europie i w Azji. No i w tym samym roku Ronan Keating nagrał wielki przebój When You Say Nothing At All, singiel do ścieżki dźwiękowej komedii romantycznej z Julią Roberts i Hugh Grantem Notting Hill. No i to z miejsca stało się ogromnym hitem i nierozerwalnie kojarzy się z tym popularnym filmem i oczywiście rozpoczęło tę solową karierę Ronana Keatinga. No a teraz właściwie to nic już nie trzeba mówić o tej wielkiej piosence, która przed nami w radiu Złote Przeboje. Wystarczy, że usłyszycie pierwsze słowa.

0: ci od sklep Biedronka.
1: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
2: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Kaufland jest już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy winogrona jasne bezpestkowe opakowanie 500 gramów tylko 6,99 z Kaufland Card Extra, a ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest.
4: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
5: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
6: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
7: Cholestil Max, Hymekon, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Ty plus wakacje w ogrodzie równa się wyprzedaż na maksa w Carrefourze. Teraz meble ogrodowe ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 27 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Maszynka do lodów Freezy Silver

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
2: Citroen.
3: Sponsorem programu jest zakład kamieniarski Szwed Granit. Wałbrzych, ulica Andersa 129. Szwed Granit, salon z nagrobkami.

0: Robota nie zając.
1: Czy macie swoje znaki, które mówią wam, że to będzie dobry dzień w pracy? Piotr, taksówkarz, mówił na antenie Radia Złote Przeboje kilkadziesiąt minut temu, że jeśli pierwszym klientem jest mężczyzna w okularach, to dzień będzie super. Piszecie adres robota@złoteprzeboje.pl i Przemek napisał: mam swoje ulubione miejsce na parkingu pod firmą obok drzewa. Jeśli jest wolne i uda mi się tam na nim stanąć, to zawsze mam świetny dzień w pracy. Beata, która jest listonoszem, napisała, że kiedy pierwszy pies z ogrodzenia rano macha ogonem, a nie szczeka na nią, czyli na listonosza, to dla niej znak, że to będzie przyjemny dzień. I trzymam się tego od lat, pisze. Pozdrawiam, Beato. Inne znaki?
2: Kiedy robię sobie kawę i jest niezwykle niedobra, wtedy wiem, że to będzie dobry dzień.
1: No, to ciekawe. Znaki, które mówią wam, że to będzie dobry dzień w pracy. Podzielcie się nimi. 22 44 30 do 12 czekam, a za najciekawszą odpowiedź oddam butelkę filtrującą Radio Złote Przyboje z limitowanej edycji.

0: Chris Isaak w Radiu Złote Przeboje. Za 4 minuty będzie 11. Najważniejsze wiadomości z naszego miasta i naszej okolicy. Posłuchajmy ich razem. Zapraszamy!
1: Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był zakład kamieniarski Szwed Granit. Wałbrzych, ulica Andersa 129. Szwed Granit. Salon z nagrobkami.
1: Autopromocja.
2: Gdy cały świat stanął przed kolejnym bojowym zadaniem. Uratować nas może tylko nowy superbohater. Przebojowy tata. Zostań jego pomocnikiem. Napisz, jaką nietypową supermoc powinien mieć przebojowy tata i dlaczego. Najlepsze propozycje wygrywają aż 500 000 zł. Wejdź na złoteprzeboje.pl i weź udział w naszym konkursie. Nie czekaj. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład do środy polskie ziemniaki wczesne na wagę złoty 49 za kilogram. Tak, złoty 49 za kilogram. Oraz pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
4: Codziennie niskie ceny.
5: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
6: Dwutygodnik Sukcesy i Porażki ma 30 lat. Dziękujemy Wam, czytelniczki, za zaufanie, emocje i historie, które tworzą to pismo. W numerze wzruszającej, pełne nadziei wyznania, o szansie na miłość, odzyskanej niezależności, magicznych ziółkach i życiu, które znów nabrało rozpędu. Ponadto wracamy do lat 90. i wspominamy początki redakcji. Ekstra, praktyczne porady, inspiracje, krzyżówki. Sukcesy i porażki, takie jest prawdziwe życie. Nowy numer już w sprzedaży.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie Luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. I arbuz drobnopestkowy. Cena przed obniżką 7,99. A teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.
0: Sponsorem programu jest zakład kamieniarski Szwed Granit. Wałbrzych, ulica Andersa 129. Szwed Granit. Salon z nagrobkami.
8: Już prawie 11. Zapraszamy na najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przeboje w poniedziałkowe przedpołudnie.
2: Wiadomości z Wałbrzycha.
9: Monika Trykowska, chwila, zapraszam. Trwa sprzątanie po weekendowych nawałnicach. Od wczorajszego wieczora na Dolnym Śląsku strażacy mieli blisko 300 interwencji, w tym ponad 20 w powiecie świdnickim, gdzie były lokalne podtopienia dróg i posesji. Dzisiaj już bez ostrzeżeń pogodowych dla regionu. A pomimo ostrzeżeń ze strony policji, kolejne osoby padają ofiarą oszustów działających metodą na inwestycje. Tym razem pokrzywdzona została 76-letnia mieszkanka powiatu świdnickiego, która straciła 18 000 zł. Do seniorki zadzwonił rzekomy konsultant firmy inwestycyjnej. I kobieta nieświadomie umożliwiła mu dostęp do swojego konta i straciła pieniądze. Na koniec świeżo wyasfaltowana ulica Wrocławska w Wałbrzychu, która od razu w sobotę przeszła chrzest bojowy.
10: Test kanalizacji deszczowej pod wiaduktem wykonanym w warunkach naturalnych został zdany na piątkę. Nie ma żadnych zastoisk, a to była przecież pięta Achillesowa tego miejsca przez dziesiątki lat.
9: Przekazuje prezydent Wałbrzycha Roman Szałemej dzisiaj asfaltowanie ulicy Piotrowskiego w obrębie skrzyżowania z Wrocławską. Temat tej inwestycji wróci jeszcze za godzinę.
2: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Wałbrzychu.
9: 27 stopni to maksymalna temperatura, której możemy spodziewać się dzisiaj w Wałbrzychu, Świdnicy i regionie między godziną 14 a 16 i po południu ma być pogodne. W każdym razie ostrzeżeń dotyczących burz czy nawałnic nie mamy już ani dla Wałbrzycha, ani dla Świdnicy. I jutro czeka nas w regionie dużo słońca przez cały dzień przy przyjemnej temperaturze sięgającej 26 stopni maksymalnie w Wałbrzychu.
2: Radio Złote Przeboje 91,8 FM.
8: No to skoro mamy lato i skoro mamy poniedziałkowe przedpołudnie, no to najwyższy czas chyba na to, żeby może lambada? Zabrzmiała w Radiu Złote Przeboje, tak zrobimy Kaoma Lambada. To był rok 89, kiedy to była absolutna nowość. Gosia Kościelniak, zapraszam do Radia Złote Przeboje.

Don't Break My Stride. Radio Złote Przeboje, 8 minut po godzinie 11. Mam nadzieję, że dobrze się Wam dzisiaj pracuje, bo jest tak trochę gorąco, trochę lepko, trochę wilgotno, trochę deszczowo w niektórych miejscach, a w innych znowu bardzo duszno. A przed nami zespół The Bulltown Rats, który powstał w 1975 roku i zadebiutował już 2 lata później. Ale prawdziwa sława nadeszła dla niego dopiero w roku 1979, gdy światło dzienne ujrzał utwór I Don't Like Mondays. Kolosalny sukces na całym świecie. Po wydaniu pierwszej płyty zespół nie próżnował. Kolejne albumy grupy wychodziły co roku, no ale nikt się nie spodziewał, że prawdziwy przełom nadejdzie wraz z wydaniem 3. wydawnictwa. Ale teraz na ich pierwszym wielkim przeboju się skupimy, który przecież tak pięknie brzmi. Szczególnie ten fortepian.

0: Robota, nie zając.
1: Znaki, po których rozpoznajecie, że to będzie dobry dzień, to są czasem bardzo małe rzeczy, które wprawiają nas w dobry nastrój. Piszecie robota@złoteprzeboje.pl. Andrzej napisał, kiedy w drodze do roboty mam zieloną falę, światła dosłownie przede mną zmieniają się na zielone, mam zwykle dobry dzień w pracy. Iwona napisała, ciekawe, ja wiem, że to może śmieszne, ale od lat tak mam, że kiedy wchodzę do biura i widzę, że winda jest na dole i czeka jakby na mnie, to mam od razu więcej energii do pracy. A kiedy podchodzę, jej nie ma, muszę wciskać guzik, czekać, aż ona zjedzie z góry, potem ona się wlecze i powoli się ten czas rozciąga, to ja już nie mam tej werwy. Bardzo dobrze rozumiem znaki, które mówią wam, że to będzie dobry dzień w pracy.
2: Moim takim szczęśliwym dniem jest wtedy, kiedy jadę samochodem i przede mną samochód ma w rejestracji dwie dwójki obok siebie. Wtedy mam dobry dzień w pracy. Miłego dnia.
1: 2244 i 3 0. Za najciekawszą odpowiedź oddam butelkę filtrującą z limitowanej edycji. Można też napisać robota@złoteprzeboje.pl.

0: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
4: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz część posmarujemy.
5: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
6: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
7: Już nie swędzi.
8: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
9: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
10: Widaron.
9: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
10: Widaron.
9: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
10: Widaron.
9: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
10: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
11: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
12: Ale jesteś zadowolony.
13: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
12: Aha.
13: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
12: Wow!
13: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
12: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
14: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
15: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
16: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
17: Bo w Media Expert taniej masz.
18: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
19: Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od złoty 99.
20: Lidl, to się opłaca.
21: Reklama.
22: Sponsorem programu jest Zakład Kamieniarski Szwed Granit. Wałbrzych, ulica Andersa 129. Szwed Granit. Salon z nagrodą.

Ależ ten przebój pięknie potrafi ukołysać w środku dnia. Trudno sobie wyobrazić utwór Prócz Ciebie nic bez wyjątkowo ciepłego głosu Krzysztofa Kilińskiego. I to już 22 lata temu powstał ten przebój. Wydawało się, że muzyk stanął właśnie wtedy u progu wielkiej kariery. Był rozchwytywany. Bez jego udziału nie mógł się obyć żaden wielki festiwal czy większa gala muzyczna. I wtedy właśnie Krzysztof Kiliński zniknął po raz pierwszy. Wrócił w 2011 roku, zaczął pracę nad nowym albumem i trasę koncertową nazywało się to Projekt Grechuta, po czym znów słuch po nim zaginął. Bardzo rzadko udziela wywiadów. Nigdy nie opowiadał o życiu prywatnym. W 2017 roku wydał singiel, później, rok później album Więcej. A rozmowa z Krzysztofem jest jak plaster, kojąca i uspokajająca. Teraz w Radiu Złote Przeboje, No Mercy.

Wanda i Wanda i nie będę Julią, 1984 rok i cały czas z nami ta piosenka w Radiu Złote Przeboje. Za 4 minuty będzie południe poniedziałkowe i wiadomości z naszego miasta i okolicy. Zapraszamy. You can't touch this. You can't touch this.

0: Sponsorem programu był zakład kamieniarski Szwed Granit. Wałbrzych, ulica Andersa 129. Szwed Granit. Salon z nagrobkami.
1: Autopromocja.
2: Są dźwięki, które przetrwają dekady. Są artyści, którzy pozostaną na zawsze. I są piosenki, które stały się złotymi przebojami. Tak właśnie gramy. Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.
1: Autopromocja.
0: Sponsorem programu jest zakład kamieniarski Szwed Granit. Wałbrzych, ulica Andersa 129. Szwed Granit. Salon z nagrobkami.
3: Zapraszamy na najnowsze wiadomości Radio Złote Przeboje w poniedziałkowe południe.
2: Wiadomości z Wałbrzycha.
4: Monika Trykowska, chwila, zapraszam. Trwa sprzątanie ulic i chodników oraz kontrola miejsc najbardziej narażonych na podtopienia. To po weekendowych nawałnicach, które nawiedziły Wałbrzych i cały region. Nie pokrzyżowały jednak planów drogowców, jeśli chodzi o asfaltowanie ulicy Wrocławskiej, mówił w sobotni wieczór prezydent Wałbrzycha Roman Szołemej.
5: Położono 7000 metrów kwadratowych masy bitumicznej na ulicy Wrocławskiej, część ulicy Długosza, część Grota Roweckiego i Piotrowskiego. Dokończenie w poniedziałek, ale najważniejsze, przejazd pod wiaduktem na tym odcinku jest już możliwe.
4: Dzisiaj, przypomnę, zamknięta ulica Piotrowskiego w obrębie skrzyżowania z Wrocławską. A teraz o utrudnieniach drogowych w Świdnicy. Od dzisiaj przez miesiąc zamknięty dla ruchu ma być odcinek ulicy Księcia Bolka Świdnickiego pomiędzy skrzyżowaniami z Jagiellońską i Łukasińskiego. To ze względu na budowę przyłączy wodno-kanalizacyjnych. Na razie jednak w Świdnicy również trwa sprzątanie po burzowym weekendzie. A tymczasem rozpoczął się ostatni tydzień szkoły. Policja przypomina o możliwości sprawdzenia autokaru wiozącego dzieci na wypoczynek. W Wałbrzychu punkt kontroli mamy przy Ratuszowej, w Świdnicy przy Esperantystów.
2: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Wałbrzychu.
4: Przed nami pogodne popołudnie w Wałbrzychu, Świdnicy i regionie. Tak wynika z prognoz. Burz nie mamy już w prognozach i to kolejna dobra informacja. Temperatura sięgnąć ma dzisiaj 27 stopni. To ta maksymalna wartość spodziewana dziś w Wałbrzychu między godziną 14 a 16. Jutro będzie 26 stopni i dużo słońca od rana, a kolejne dni mają być coraz cieplejsze. No i pod koniec tygodnia czeka nas dotkliwy upał.
2: Radio Złote Przeboje 91,8 FM.
3: Poniedziałkowy popołudnie już, a dopiero zaczynał się ten dzień, już 12.02. Gosia Kościelniak, dzień dobry, zapraszam na nasze wspólne dwie godziny, a potem Jerzy Telesiński będzie z wami. Lady Panki, kryzysowa narzeczona, tak zaczniemy tę godzinę. Rozmawiamy sobie dzisiaj spokojnie, nieśpiesznie, pomiędzy największymi przebojami na lat 80. i 90. w naszym cyklu Robota, nie zając o znakach, po których wiecie, że to będzie dobry dzień w pracy, i za chwilkę sobie podsumujemy dzisiejszą rozmowę.

0: Robota nie zając.
1: Otóż to, dzisiaj rozmawialiśmy sobie o znakach, po których wiecie, że to będzie dobry dzień w pracy. Mówiliście o dobrym znaku, gdy na przykład winda czeka na was na dole, gdy miejsce parkingowe ulubione jest wolne, gdy zielona fala po drodze do pracy was spotyka, jeśli chodzi o światła uliczne, albo gdy pierwszy klient ma okulary, gdy piecho zamiast szczekać macha ogonem, to będzie dobry dzień w pracy. Albo kawa niedobra zrobiona, to też będzie dobry dzień w pracy. No a Wioletta z Poznania opowiada tak.
2: Wcześnie rano znajduję w domu, czy gdzieś na ulicy, czy chodniku, czy nawet pod klapie z błota pośniegowego, czy w ogóle z kałuży, wyciągnąć chociaż najmniejszy grosik na szczęście, a wiem od paru lat, że to oznacza, że jest przy tobie obecność anioła.
1: Tak?
2: I tak to się sprawdza już od lat.
1: No o tym nie słyszałam, że takie coś również znalezienie grosika może oznaczać, ale grosiki to nasze pokolenie faktycznie szukało i do dziś szuka i uwielbia i to jest oznaka szczęścia, jakoś tak się to utarło. Dziękuję i mocno pozdrawiam, butelka filtrująca dzisiaj dla ciebie, Wioletto. Niech to będzie piękne, dobre popołudnie. Podobno, słuchajcie, gdy w Radiu Złote Przeboje zaśpiewa o 12:11 Billy Ocean, to będzie naprawdę super dzień w pracy.
0: Robota nie zając.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był zakład kamieniarski Szwed Granit. Wałbrzych, ulica Andersa 129. Szwed Granit. Salon z nagrobkami.
1: Reklama.
2: Jak dobrze znam mojego tatę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super cenie na Allegro.
3: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla najlepszego taty to Allegro.
4: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
5: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdecare.pl. Czekamy na twoją...
6: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
7: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
6: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
7: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
8: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.

0: Marian?
1: Mm?
0: A o Dniu Ojca to ty pamiętasz?
1: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
0: No, sprytnie.
2: Dzień Ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
3: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.

Radio Złote Przeboje, jest 12.28. W tym tygodniu w porannym programie mamy zabawę dotyczącą super taty. No wiadomo dlaczego, no bo każdy z nas ma inną odpowiedź na to pytanie. Jaką nietypową supermoc powinien mieć przebojowy tata? No właśnie, jaką i dlaczego? My wybieramy, jeśli chcecie bawić się z nami, wasze najbardziej kreatywne odpowiedzi i je nagradzamy. Dzwonimy do was. Do piątku się bawimy, a zgłoszenia możecie przesyłać przez formularz na naszej stronie www.złoteprzeboje.pl. Do wygrania 500 zł codziennie.

0: autopromocja.
1: Popołudnie to nie czas na nudę.
2: Mam dla ciebie dużo muzyki, wiele ciekawostek i całą masę przydatnych informacji.
1: Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się, że po 14 dzieje się więcej niż myślisz. Razem rozkręcimy każde popołudnie.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Zapraszam, Jerzy Telesiński.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz damskie spodenki rowerowe Dare to Be tylko 99,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 119,99. Jak tak, to Allegro.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
6: To przy okazji zjesz z nami.
5: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
7: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
6: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
5: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
6: To tylko przy okazji.
5: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
8: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
11: Zaraz część posmarujemy.
12: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
13: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
14: Już nie swędzi.
15: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
16: Uwaga! Super promocja w Teddy!
17: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
18: Ale jesteś zadowolony.
19: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
18: Aha.
19: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
18: Wow!
19: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
18: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
5: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty w plastrach Mlekowita 150 gramów, 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły marki Lindt kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Jest taki moment, kiedy lato naprawdę się zaczyna. Gdy czujesz, jestem piękna, jestem gotowa.
20: Stroje kąpielowe Gatta. Na każdą sylwetkę, na każdy rozmiar.
10: Gatta. To od niej zaczyna się lato.

Countdown, rok 1986, teraz skoczymy sobie rok tylko do przodu, bo do 87 w Radiu Złote Przeboje teraz Fleetwood Mac, zespół, który postrzegany jest jako niezwykle ważny dla historii muzyki popularnej. Faktem jednak jest, że grupa bardzo, bardzo długo pracowała na swój sukces w tak zwanym mainstreamie. Ten na dobre nastąpił dopiero w drugiej połowie lat 70. i to za sprawą 11. płyty w dorobku grupy. Także naprawdę się napracowali w całym tym chaosie, bo chaos był niesamowity pomiędzy nimi w zespole. Grupa stworzyła prawdziwe muzyczne arcydzieła. No a potem brzmiała kolejna ich piękna piosenka, na przykład tak, Maleńkie Kłamstwo, Little Lies, Radio Złote Przeboje.

0: Susan Vega i jej uspokajający głos to oczywiście wielki przebój z 90 roku. Za 5 minut będzie godzina 13 i najważniejsze wiadomości z naszego miasta. A nie, nie, tym razem z Polski i ze świata. Tak, bo to już 13.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był zakład kamieniarski Szwed Granit. Wałbrzych, ulica Andersa 129. Szwed Granit. Salon z nagrobkami.
1: Reklama. To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy. Sery żółte w plastrach Światowit od 300 do 500 gramów. Drugi tańszy produkt za złotówkę z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów, 5,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej, świeże udo lub pod udzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
4: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
3: TravistoFast i Travisto.
4: Aflofarm.
5: Dwutygodnik Sukcesy i Porażki ma 30 lat. Dziękujemy Wam, czytelniczki, za zaufanie, emocje i historie, które tworzą to pismo. W numerze wzruszającej, pełne nadziei wyznania, o szansie na miłość, odzyskanej niezależności, magicznych ziółkach i życiu, które znów nabrało rozpędu. Ponadto wracamy do lat 90. i wspominamy początki redakcji. Ekstra, praktyczne porady, inspiracje, krzyżówki. Sukcesy i Porażki. Takie jest prawdziwe życie. Nowy numer już w sprzedaży.
6: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
7: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
0: Reklama. Sponsorem programu jest zakład kamieniarski Szwed Granit. Wałbrzych, ulica Andersa 129. Szwed Granit. Salon z nagrobkami.
8: Już czas na nowe, tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje o 13. Zapraszamy.
9: Za ile jutro zatankujemy? Są ceny maksymalne. Ewakuowani mieszkańcy sąsiedztwa fabryki w Harnowie wracają do domów. Kolejny dzień z upałami. Jak się przed nimi chronić? Miriam Lipieńska. Są już jutrzejsze ceny maksymalne paliw. We wtorek litr benzyny 95 będzie kosztować nie więcej niż 5 zł i 98 groszy, benzyny 98 6 zł i 69 groszy, a oleju napędowego 6 zł i 11 groszy. Tym samym jutro rosną ceny benzyn, a diesel będzie o grosz tańszy niż dziś. 20 mieszkańców posesji położonych w sąsiedztwie spalonej fabryki aerozoli w Harnowie na Pomorzu może już wrócić do swoich domów. Według strażaków dogaszanie pogorzeliska potrwa jeszcze kilka godzin. Strażacy prowadzą drobne prace rozbiórkowe, by dostać się do małych, ukrytych za żywi ognia. Spaliła się blisko połowa zakładu. Ofiara księdza pedofila walczy o 20 milionów złotych odszkodowania od krakowskiej kurii. Janusz Szymik był przez wiele lat gwałcony przez księdza Jana W. Miał wtedy 12 lat, był ministrantem. Już jako dorosły opowiedział o krzywdzie, jaka go spotkała. Informacje za pośrednictwem nieżyjącego już księdza Tadeusza Isakowskiego Zaleskiego miały trafić bezpośrednio do ówczesnego metropolity kardynała Stanisława Dziwisza. Dlatego został on wezwany jako świadek, ale nie pojawił się w sądzie. Do sądu przyszedł mail z informacją, że kardynał jest chory. Według Janusza Szymika kardynał Dziwisz świadomie tuszował przestępstwa księdza pedofila z uwagi na osobistą znajomość.
10: Mamy fotografie, gdzie spędzali ze sobą razem wakacje.
9: O ewentualnym odszkodowaniu zdecyduje sąd. Dziś nadal gorąco, a dla Lubelszczyzny i Podkarpacia są alerty przed upałami. To czas, gdy szczególnie muszą na siebie uważać osoby starsze, schorowane, ale też małe dzieci, mówi kardiolog profesor Andrzej Głowniak.
11: Przede wszystkim unikamy przebywania na słońcu w godzinach między 11 a 15. Osoby z chorobami układu krążenia czy z czynnikami ryzyka tych chorób mogą ten czas wydłużyć od 10 do 16. Wtedy lepiej pozostać w cieniu i rzeczywiście pić bardzo dużo płynów, najlepiej czystej wody.
9: Lekarze zalecają co najmniej 2 litry płynów dziennie. Upały to też czas większej liczby pacjentów na oddziałach kardiologicznych, mówi kardiolog dr Robert Błaszczyk.
10: W okresie upałów mamy sporą grupę osób, szczególnie starszych, które przychodzą do nas z cechami odwodnienia i z cechami zaostrzenia przewlekłych chorób kardiologicznych, którzy wymagają nagłej i pilnej pomocy i ich hospitalizacji.
9: Warto też pamiętać, że część leków, w tym tych na serce, powoduje, że w upały można dostać na przykład wysypki skórnej wskutek interakcji słońca z niektórymi składnikami leków. I na koniec jeszcze sport. Już wiadomo, z jakimi numerami zagrają Polki na Wimbledonie. Broniąca tytułu Iga Świątek będzie rozstawiona z numerem 3. Z kolei Maja Chwalińska, która dostała od organizatorów tak zwaną dziką kartę, zagra z 20. W głównej drabince singla kobiet wystąpią jeszcze z Polek Magdalinet i Magdalena Fręch. Wimbledon startuje 29 czerwca.
12: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
7: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
12: Pogoda.
13: Dzisiaj na południu i wschodzie duże zachmurzenie i tam przelotne opady deszczu, a miejscami burze. Temperatura maksymalna od 22 stopni na Pomorzu, 27 stopni w centrum do 31 i 32 na południowym wschodzie kraju.
7: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
13: Lato, proszę Państwa, naprawdę przyszło. 2 minuty po godzinie 13 i poniedziałkowe nasze popołudnie wczesne. Gosia Kościelniak, zapraszam. No to tak letnio i gorąco. Teraz Las Ketchup i Aserie.

Charles and Eddie w Radiu Złote Przeboje, a przed nami The Police. Dzisiaj perkusista legendarnej formacji The Police jest spokojnym, uznanym muzykiem operowym. Tak, gra także rocka, ale o szaleństwie w klubach i w trasie no, nie ma mowy. Co innego, gdy razem z dwoma kolegami jako The Police doprowadzali do wrzenia dziesiątki, a potem tysiące fanów. Sting, młody Sting był wtedy rozchwytywany i żeby zatrzymać wokalistę przy sobie, cały czas perkusista The Police musiał mu przypominać o tym, jakie mogą mieć przed sobą piękne perspektywy i dzięki temu Sting wkładał więcej potencjału w The Police. Zamiast śpiewać to tu, to tam i rozmieniać się na drobne. Jednocześnie też cały czas używano, żeby nie uważano, żeby nie nadużywać słowa punk, żeby nie odstraszyć Stinga.

0: Sponsorem programu był Zakład Kamieniarski Szwed Granit. Wałbrzych, ulica Andersa 129. Szwed Granit. Salon z nagrobkami.
1: Autopromocja.
2: Gdy cały świat stanął przed kolejnym bojowym zadaniem. Uratować nas może tylko nowy superbohater. Przebojowy tata. Zostań jego pomocnikiem. Napisz, jaką nietypową supermoc powinien mieć przebojowy tata i dlaczego. Najlepsze propozycje wygrywają aż 500 000 zł. Wejdź na złoteprzeboje.pl i weź udział w naszym konkursie. Nie czekaj. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
4: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
5: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
6: Kto zwalcza ból?
7: Fornare!
6: Kto?
7: Fornare!
8: Fornare!
9: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland. Spółka z o.o.
11: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad. Dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
12: Gotowi na zmianę w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black & White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
13: Castorama. Teoria
14: i praktyka.
13: W teorii przydałoby się odmalować salon.
14: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
13: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
14: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
16: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa Media Expert.
17: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
18: Bo w Media Expert taniej masz.
19: Już dziś w Lidlu wszystkie słodycze Wedel. 2 plus 1 za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
20: Ty plus soczysta przekąska równa się owocowa promka. Arbuz 71% taniej, złoty 99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 24 czerwca. Cena przed obniżką 6,99.
1: Reklama.

Shy guy, nieśmiały facet. Jedyne, czego bym chciała, to nieśmiały mężczyzna. Tak śpiewała przed chwilką w Radiu Złote Przeboje Diana King. To wielki przebój z 1995 roku i przypomniało mi się, jak całkiem niedawno, bo chyba jakiś rok temu, zobaczyłam ogłoszenie, taki plakat, zlot ludzi nieśmiałych. Tak, i to było w Polsce i strasznie mnie to rozśmieszyło. Oczywiście fantastyczny pomysł, natomiast wyobraziłam sobie, że po prostu nikt nie przyjdzie. No bo się wstydzą. Nieśmiali przecież są bardzo. Modern Talking, jeśli chodzi o gwiazdy, to też nieśmiałość często im towarzyszy i bardzo oczywiście przeszkadza w robieniu kariery. Niejedna z gwiazd właśnie przez tę cechę musiała z koncertów zrezygnować. Może kiedyś o tym zrobimy cały program. Teraz Modern Talking.

0: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii miał być nowy grill,
1: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
4: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
5: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
8: Widaron.
7: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
8: Widaron.
7: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
8: Widaron.
7: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
8: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
9: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
10: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
11: To przy okazji zjesz z nami.
10: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
12: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
11: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
10: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
11: A, to tylko przy okazji.
10: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
9: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.

0: Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
2: Reklama. Sponsorem programu jest zakład kamieniarski Szwed Granit. Wałbrzych, ulica Andersa 129. Szwed Granit. Salon z nagrobkami.

0: Pierwszy poniedziałek lata 2026. Nasze popołudnie już się powoli rozkręca, no, ale nikt tak go nie rozkręci jak Jerzy, który uwielbia gorąco, uwielbia upał. Oj, nie uwielbia?
1: Nie.
0: No właśnie, ja
1: coś
0: pamiętam,
1: lata,
0: że nie bardzo.
1: Lata. Nie, zdecydowanie jestem chłodny chłopak, jesienny. A powiem ci, że ja w ogóle nawet lubię, jak tak sobie troszkę pada. Mm-hmm. Jeszcze jak jestem w lesie i zaczyna pachnieć takim mokrym lasem.
0: No to także przez dłuższy czas tego teraz nie będziesz miał za bardzo.
1: Kochani, no ale najważniejsze w życiu jest jednak to, żeby nie zabrakło nam czego? Największych przebojów lat 80. i 90. A tam ciepło, zimno. Yeah. Jennifer Page.

0: Together in Electric Dreams i Human League w Radiu Złote Przeboje, w którym już za chwilę będziemy mówić niestety o tym, że to był czarny weekend nad wodą. Jak uniknąć utonięć latem, usłyszycie za chwilę.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był zakład kamieniarski Szwed Granit. Wałbrzych, ulica Andersa 129. Szwed Granit. Salon z nagrobkami.
1: Autopromocja.
2: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
3: Sprawdzimy, co czytać sobie i dzieciom.
2: Powiemy o kolejnej edycji kampanii Tata też czyta.
3: Przypomnimy, w jaki sposób czytanie książek działa na mózg dziecka i dorosłego.
2: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już w środę po 10:00 i dowiedz się.
1: Autopromocja.

0: Zależności od sklep Biedronka.
1: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
2: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
1: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
2: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
3: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
4: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
8: Reklama.
9: Pogoda. Zagrzmi dzisiaj w centrum i na Podkarpaciu. Na termometrach od 22 stopni na Pomorzu, przez 25 w Wielkopolsce, 27 na Śląsku i Lubelszczyźnie, do 29 na Mazowszu. Witajcie w poniedziałek. Kto poniedziałku nie lubi, niech zda się na fachowców, czyli największe przeboje lat 80. i 90. Jerzy Telesiński, będzie dobrze, bo jest z nami Sabrina.

Pozdrawiam serdecznie Jaworzno. Mają tam ludzie dobry gust, jak się okazuje, bo wyobraźcie sobie, że w weekend zagrały dla Jaworznian i Małgorzata Ostrowska, którą zagram wam troszkę później, i Kasia Kowalska między innymi fajnymi gwiazdami. No nieźle. Kto nie był na dniach Jaworzna, to teraz może sobie wyobrazić, że był. Kasia Kowalska w Radiu Złote Przeboje.

0: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
2: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki po eobuwie. Wie, wie, wie.
3: Uwaga! Super promocja w Teddy.
4: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
5: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
6: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
5: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
6: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
7: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
8: Ale jesteś zadowolony.
9: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
8: Aha.
9: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
8: Wow.
9: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
8: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
0: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
10: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na cccu.
11: Reklama.

W Radiu Złote Przeboje Say, Say, Say i Michael Jackson, którego sława święci triumfy po premierze filmu biograficznego, i Paul McCartney, który pod koniec ubiegłego tygodnia obchodził 84. urodziny. Spytacie, skąd ta forma u niego? Otóż artysta zaczyna dzień od ćwiczeń na macie, potem wychodzi pobiegać, czasami nie biega, tylko jeździ konno, a potem jeszcze medytuje. A potem dopiero rzuca się w wir zajęć, bo to nadal jeszcze robi. Przypomnę tylko, że jego koncerty w ramach trasy Got Back Tour, zapowiadane jako pożegnalna, trwały po 3 godziny. Wszystkiego najlepszego, Sir Paul. No i pozostań sobą.

0: autopromocja.
1: W biurze, za kółkiem lub w sklepie. Prowadząc autobus, rozmawiając z klientem czy walcząc z deadline'ami. Niezależnie od tego, gdzie pracujesz i co robisz, zasługujesz na odrobinę wytchnienia. W końcu robota nie zając. Słuchaj Radia Złote Przeboje po 10:00. Podziel się z nami swoją historią z pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że jutrzejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy kalafior 3,99 za sztukę. Tak, kalafior 3,99 za sztukę. A polski bób, opakowanie 500 gramów, 14,99 z Kaufland Card Extra. Jedno opakowanie na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
4: Co za dzień.
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm. Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Gabinet masażu, słucham.
9: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
8: Cześć, a co się dzieje?
9: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
8: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
9: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
8: Kochana, sam go stosuję.
10: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
11: Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od złoty 99.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad. Dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
14: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
15: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
16: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
15: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
16: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
10: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
17: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.

Legenda. Grupa Smokey w Radiu Złote Przeboje. Panowie we wrześniu przyjadą do Polski. 25 września zagrają w Spodku, a dzień później przyjadą zagrać do Łodzi. Także jesień zapowiada nam się znakomicie. A teraz Tina Turner. Rok 1995 i piosenka z Bonda. Legend ci u nas dostatek.

0: Dana Summer w Radiu Złote Przeboje, w którym już za chwilę będziemy mówić o tym, że bezpieczny autokar to podstawa wakacyjnych wyjazdów. Na czym ma polegać wobec tego policyjna akcja kontroli, wytłumaczymy o 15:00.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do środy z kartą Moja Biedronka. Sery żółte w plastrach Światowit od 300 do 500 gramów. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A do niedzieli z kartą Moja Biedronka parówki z szynki Kraina Wędlin 250 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz wszystkie soki, nektary i napoje Reviva. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka. Codziennie niskie
1: ceny. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
5: Nerwowość, rowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Reklama.
6: Słuchacie Radia Złote Przeboje w poniedziałek, 22 czerwca w kalendarzach, a na naszej antenie teraz wiadomości.
7: Zderzenie tramwaju z autokarem w Poznaniu, są ranni. Ciąg dalszy dyskusji wokół odebrania orderu Wołodymyrowi Zełenskiemu. Policja rusza z akcją Bezpieczny autokar. Miriam Lipińska. Zderzenie autokaru i tramwaju w Poznaniu. 4 osoby zostały ranne. To 2 pasażerów tramwaju, motorniczy i kierowca autobusu. Wszyscy trafili do szpitala. Do wypadku doszło na skrzyżowaniu ulic Naramowicka i Serbska na północy miasta. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierowca autokaru nie ustąpił pierwszeństwa tramwajowi. Po zderzeniu tramwaj wypadł z szyn. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przekonuje, że przed odesłaniem orderu Orła Białego do kancelarii prezydenta RP przedstawiciele Ukrainy próbowali załagodzić spór i wyjaśnić stanowisko Kijowa. Załański mówił o tym we wczorajszym wywiadzie dla telewizji TSN.
8: Ja zaproponowałem prezydentowi Polski spotkanie.
9: Powiedziałem, zorganizujmy wspólną konferencję. Tymczasem prezydent Polski zrobił kolejny krok i stwierdził, że dla Ukrainy nie ma miejsca w Europie, ponieważ jest to niekorzystne dla polskiego rolnika. Mówił to po to, aby później wywierać presję na premiera Tuska i blokować otwarcie kolejnego klastra negocjacyjnego. To są ze sobą powiązane kwestie.
7: Załański ocenił też, że prezydent Polski zdecydował się na odebranie mu orderu Orła Białego ze względu na wewnętrzną walkę polityczną w Polsce. A jest już odpowiedź prezydenta Karola Nawrockiego na wywiad ukraińskiego przywódcy. Jak stwierdził, prezydent Wołodymyr Zełenski myli się, bo spór w ogóle nie dotyczy wewnętrznej polityki Polski. Dodał, że spór dotyczy postrzegania kwestii historycznych i tego, że w Polsce nie akceptujemy banderowskiej flagi. Dziś mamy poznać skład nowej Rady Nadzorczej Szpitala Południowego bez polityków w składzie. To część działań warszawskiego ratusza w reakcji na aferę wokół lekarza milionera Dawida Kacprzyka, wcześniej z KO i saloniku VIP w Szpitalu Południowym. Z kolei w czwartek specjalne posiedzenie Rady Miasta i informacja prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego w sprawie afery. Cezary Jaszczyk.
10: Zgodnie z planem nadzwyczajnej czwartkowej Rady Miasta Rafał Trzaskowski przedstawi najnowsze wyniki audytu zleconego zarówno w Szpitalu Południowym, ale i innych miejskich placówkach, w których pracował Dawid Kacprzyk. Wystąpienie będzie obejmowało też sprawę tak zwanego VIP-roomu dla polityków Koalicji Obywatelskiej. Na tej samej sesji radni zajmą się wnioskiem o wezwanie do dymisji wiceprezydent Renaty Kaznowskiej. Jak czytamy w dokumencie, radni nie akceptują sytuacji, by winę za aferę ponosili tylko urzędnicy niższego szczebla czy pracownicy szpitala. Jak podkreślili, nie przyjmują do wiadomości, że najważniejsi urzędnicy nie wiedzieli o całej sprawie.
7: Bezpieczny autokar to podstawa wakacyjnych wyjazdów, dlatego policja zapowiada wzmożone kontrole przed sezonem urlopowym. Funkcjonariusze będą sprawdzać nie tylko trzeźwość kierowców, ale też stan techniczny autokarów przewożących pasażerów.
11: Kontrole dotyczą nie tylko wyjazdów dzieci i młodzieży. Z takiej możliwości mogą korzystać również organizatorzy innych wyjazdów, na przykład dla seniorów czy grup zorganizowanych. Ważne, aby zgłoszenia nie zostawiać na ostatnią chwilę.
7: Mówi komisarz Antoni Rzeczkowski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Autokary można także sprawdzić samodzielnie w internecie na stronie bezpiecznyautokar.gov.pl, wpisując numer rejestracyjny pojazdu.
12: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Wałbrzychu?
13: Monika Trykowska, chwila, zapraszam. Wakacje coraz bliżej i coraz bliżej retro start wakacji w Szczawnie-Zdroju. Miłośnicy klasycznej motoryzacji tego wydarzenia nie mogą przegapić. W najbliższą niedzielę na deptaku w Szczawnie-Zdroju będzie można przenieść się w czasie i podziwiać zabytkowe samochody z różnych epok. Będzie okazja do rozmów o motoryzacyjnej pasji oraz rozpoczęcia wakacji w niepowtarzalnym klimacie. Tymczasem w kinach Ojczyzna, najnowszy film Pawła Pawlikowskiego, poruszająca opowieść o relacji Thomasa Manna i jego córki Eriki, rozgrywająca się w powojennych Niemczech. Można zobaczyć w kinie Apollo, w Cinema City w Wałbrzychu, a także w Multikinie w Świdnicy. W Świdnicy również kulminacyjny punkt tegorocznego świętowania najkrótszej nocy w roku, czyli Nocy Świętojańskiej. Dopiero w tym tygodniu widowisko inspirowane dawnymi słowiańskimi zwyczajami odbędzie się w najbliższy piątek o 21:00 w Parku Centralnym.
12: Radio Złote Przeboje 91,8 FM. Pogoda.
6: Dzisiaj jeszcze burzowo w centrum i na Podkarpaciu, od jutra ma być spokojniej w całej Polsce. Na termometrach 22 stopnie na Pomorzu, 25 w Wielkopolsce, 27 na Śląsku i Lubelszczyźnie, no i 29 stopni na Mazowszu. Podobno jak i pierwszy tydzień, taki cały rok może i ta złota zasada dotyczy też takiego zwykłego, przeciętnego czerwcowego tygodnia. Zatem jaki poniedziałek, taki cały tydzień. Zacznijmy od odpowiedniego. Przebojów lat 80. i 90. Jerzy Telesiński, zapraszam na Pet Shop Boys.

0: Wariusz Max w Radiu Złote Przeboje świętują jubileusz. Ale czy pamiętamy jeszcze, że te 30 lat temu grupa stanęła przed nie lada dylematem? Otóż po odejściu Anity Lipnickiej, w momencie największej popularności grupy, no ta przełomowa chwila naprawdę mogła okazać się początkiem końca. Tymczasem trudno dzisiaj wyobrazić sobie Wariusz Max bez Kasi Stankiewicz. Dobra robota. A teraz u nas Billy Idol i piosenka, której inspiracją był francuski horror z 1960 roku o kobiecie bez twarzy.
1: Edith Scob, dont vous connaîtrez enfin le visage en venant voir notre prochain spectacle, Les yeux sans visage.

0: Autopromocja.
1: Rozbawią, rozbudzą i zaktywizują. Rozpocznij dzień z poranną ekipą Radia Złote Przeboje. Codziennie mamy dla Ciebie uśmiech, energię oraz największe przeboje lat 80. i 90.
2: Krzyżówki, latawce, dmuchawce, dancingi i wieczorki zapoznawcze.
3: Jutro będziemy wspominać wakacje z czasów bez internetu.
1: Nie może Cię zabraknąć. Włącz Radio Złote Przeboje i włącz się do dyskusji. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja.

Stranglers i Golden Brown w Radiu Złote Przeboje, czyli jeden z tych złotych przebojów, który powstał zupełnie przypadkiem. Dave Greenfield, klawiszowiec zespołu, zaczął coś tam sobie brzdąkać. Nagle stworzył akurat takie brzdąknięcie, na którym oparł całą piosenkę. Hugh Cornwell, wokalista zespołu, napisał tekst trwający 10 minut, skrócił go, żeby pasował do melodii stworzonej przez Dave'a. Wszyscy myśleli, że Cornwell śpiewa o heroinie, która w latach 80. opanowała Wielką Brytanię. Tymczasem jak było naprawdę? Tak, to jest o heroinie, ale też o dziewczynie, wyznał po latach wokalista.

0: Kaufland jest!
1: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy winogrona jasne bezpestkowe, opakowanie 500 gramów, tylko 6,99 z Kaufland Card Extra. A ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem Twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by Twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
5: Cholestil Max, Hymekron, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Tato, co to za pan?
7: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty.
6: A pranie też za ciebie wstawi?
7: Nie, to już muszę sam. Czekam na tanie godziny. Wtedy prąd jest tańszy.
6: Z Tauronem to zawsze można oszczędzić.
7: Jasne, że tak. Wejdź na tauron.pl/tanie-godziny/serwisant.
8: Jest taki moment, kiedy lato naprawdę się zaczyna. Gdy czujesz, jestem piękna, jestem gotowa.
9: Stroje kąpielowe Gatta. Na każdą sylwetkę, na każdy rozmiar.
8: Gatta. To od niej zaczyna się lato.
10: Budownictwo w Wałbrzychu?
11: Tak! Rekrutacja na kierunek budownictwo w filii Politechniki Wrocławskiej w Wałbrzychu trwa.
10: Masz ścisły umysł, wyobraźnię przestrzenną i chcesz tworzyć miasta przyszłości? To kierunek dla Ciebie. Studia blisko domu. Dyplom cenionej uczelni. Nie czekaj, dołącz do nas. Politechnika Wrocławska. Filia w Wałbrzychu.
12: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
13: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

I Want to Break Free. Nie wiem, czy sama piosenka jest bardziej ikoniczna, czy klip, w którym panowie przebrali się za kobiety. W Wielkiej Brytanii pomysł został bardzo dobrze przyjęty przez fanów zespołu. Nieco inaczej zareagowali odbiorcy w Stanach Zjednoczonych, niezwykle konserwatywni.

konserwatywne państwo wyraziło swoje oburzenie teledyskiem, a stacja MTV zakazała jego emisji. Po latach Brian May powiedział, że wideo zrujnowało reputację zespołu w USA. Najbardziej legendarne, wasze ukochane, same największe przeboje lat 80. i 90. mam dla was Kylie Minogue, Nick Cave i najbardziej mroczny duet na naszej antenie.

0: Mojo i Lady w Radiu Złote Przeboje, w którym po wiadomościach o 16 powiem wam, co będzie działo się w pogodzie, ale w tych wiadomościach właśnie będziemy mówić, gdzie synoptycy podnoszą poziom ostrzeżeń przed burzami do 3 stopnia. Koniecznie sprawdźcie, czy to u was.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Gdy cały świat stanął przed kolejnym bojowym zadaniem, uratować nas może tylko nowy superbohater. Przebojowy tata. Zostań jego pomocnikiem. Napisz, jaką nietypową supermoc powinien mieć przebojowy tata i dlaczego. Najlepsze propozycje wygrywają aż 1500 zł. Wejdź na złoteprzeboje.pl i weź udział w naszym konkursie. Nie czekaj. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
3: Zaraz część posmarujemy.
2: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
3: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
4: Już nie swędzi.
5: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
6: Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
7: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
6: No, sprytnie.
8: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 3. Cena sprzed obniżki 5,99. A sierpc ser królewski 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 2. Cena sprzed obniżki 6,49. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
0: Reklama.
11: Tu Radio Złote Przeboje. Jest poniedziałek, 22 czerwca. Zapraszam na wiadomości.
12: Najwyższy stopień ostrzeżeń przed burzami w części kraju. Prezydencki minister odpowiada na wywiad Wołodymyra Załęskiego, a potem kilka rad, jak przetrwać upały. Miriam Lipińska. Synoptycy podnoszą poziom ostrzeżeń przed burzami. Czerwony alert najwyższego, 3 stopnia, ogłosili w 5 powiatach na południu Małopolski i w Nowym Sączu. Tam w czasie burz ulewy lokalnie spadnie aż 90 mm deszczu. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed podtopieniami i przerwami w dostawach prądu. W pozostałych powiatach Małopolski, a także na Lubelszczyźnie, Podkarpaciu, Śląsku, w województwie świętokrzyskim oraz w części łódzkiego, Mazowsza i Podlasia są ostrzeżenia drugiego stopnia. Warszawski Szpital Południowy ma już nową radę nadzorczą. To kolejne działania ratusza po aferze z lekarzem milionerem i salonikiem VIP w placówce. Z kolei lider PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz z zawodu lekarz apeluje o pilną zmianę ustawy o wynagrodzeniach w ochronie zdrowia. Zwrócił się do samorządu lekarskiego o samoograniczenie w ustalaniu minimalnych pensji.
13: Wyśrubowane zarobki wynikają z chęci utrzymania lekarza w szpitalu. To rodzi bardzo niebezpieczną sytuację. Zmiana ustawy o minimalnym wynagrodzeniu jest po prostu potrzebna, żeby nie było takiej dysproporcji, że ktoś zarabia 50 tysięcy i ma podwyżkę o 14%, a ktoś zarabia 6 tysięcy i ma o 3%. To jest dysproporcja, która jest moim zdaniem powszechnie nie do zaakceptowania.
12: W sprawie działania Szpitala Południowego w Warszawie trwa kontrola NIK i NFZ-u. Śledztwo prowadzi także prokuratura. Prezydencki minister Marcin Przydacz zabiera głos w sprawie wywiadu ukraińskiego prezydenta. Wołodymyr Załęski zapewnił w nim, że przed odesłaniem Orderu Orła Białego proponował Karolowi Nawrockiemu spotkanie i że Kijów zabiegał o załagodzenie sporu. Marcin Przydacz mówi jednak, że to strona ukraińska nie była zainteresowana realną dyskusją z polskim prezydentem i że Kijów wycofał się z ustalonego spotkania w Warszawie prezydentów Karola Nawrockiego i Wołodymyra Załęskiego, proponując kolejną odległą datę. Upał w ciąg dalszy, najwyższe temperatury dziś na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu, ale gorąco także w pozostałych regionach. Wysokie temperatury są najbardziej niebezpieczne dla małych dzieci, osób starszych i przewlekle chorych, ale zadbać o siebie powinniśmy wszyscy. Trzeba pić dużo płynów, by nie dopuścić do odwodnienia organizmu.
4: Musimy pamiętać o tym, żeby regularnie przyjmować płyny. Uogólniając, minimum 1,5 do 2 litrów płynów dziennie powinniśmy pić. Pamiętajmy, że to jest też najlepsza prewencja chorób kardiologicznych i nefrologicznych, bo odwodniony organizm to niestety słabo pracujące nerki. Także w upały jest to najważniejsza sprawa, żebyśmy pamiętali o adekwatnym przyjmowaniu płynów i unikali odwodnienia.
12: Mówi kardiolog dr Robert Błaszczyk. Nadmorską część Gdyni czeka metamorfoza. Tuż przy basenie żeglarskim powstanie nowa marina, kompleks budynków, które będą nową siedzibą klubów żeglarskich, bazą hotelową i przestrzenią dla przedsiębiorców. Wpasuje się w Gdynię znacznie lepiej niż hangary i budynki, które stały tam do niedawna, mówi szef Pomorskiego Związku Żeglarskiego Bogusław Witkowski.
14: Te budynki, które tu powstaną, nawiązują przez swój neomodernizm do charakteru centrum Gdyni. Te budynki z tego punktu widzenia, można powiedzieć, będą paradoksalnie bardziej gdyńskie niż te, które były wtedy budowane.
12: Nowa marina będzie gotowa za 2 lata.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Wałbrzychu?
15: Monika Trykowska, chwila, zapraszam. Kane Parsons, znany w sieci jako Kane Pixels, miał 16 lat, gdy zaczął wrzucać filmiki z serii Backrooms, krótkie opowieści o labiryntach, pozornie pustych korytarzy. Klaustrofobiczne i niepokojące stały się hitem i tak powstała kinowa produkcja Backrooms bez wyjścia. Tu mamy pracownika salonu meblowego, który schodząc do podziemi odkrywa pozornie nieskończony labirynt pokoi, korytarzy i pustych przestrzeni. Recenzje pozytywne, krytycy określają film mianem Blair Witch Project tego pokolenia. Można zobaczyć w Cinema City w Wałbrzychu i w Świdnicy, w Multikinie. W Teatrze Szeniawskiego z kolei ostatnia prosta przed premierą Iliada w reżyserii Pawła Świątka ma być przygodowym spektaklem prezentującym fundamentalne dla kultury euroamerykańskiej wzory i tropy. Premiera w sobotę. A w najbliższy piątek i sobotę Sudecka Setka, czyli najstarszy nocny ultramaraton w Polsce. Oczywiście w Boguszowie Gorcach.
1: Radio Złote Przeboje 91,8 FM.
16: Sponsorem prognozy pogody jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
1: Pogoda.
17: W centrum i na Podkarpaciu burze i to takie nawet dość gwałtowne, a na termometrach od 22 stopni na Pomorzu, przez 25 w Wielkopolsce, 27 na Śląsku i Lubelszczyźnie, do 29 na Mazowszu. Od jutra spokojniej.
16: Sponsorem prognozy pogody była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
17: A wy wiecie, że jajek lepiej nie przechowywać pionowo? Nie wiecie. No, o 16.30 w programie Dobrze Wiedzieć powiem wam, dlaczego tak jest. Jerzy Telesiński, teraz o to, jak się macie, zapyta was szwedzki duet Roxette.

Vieira. W radiu Złote Przeboje, czyli stuprocentowy duet spod znaku Italo Disco, który składał się z dwóch niezwykle przystojnych mediolańskich chłopaków, którzy śpiewali po hiszpańsku. Bardzo skrupulatnie przeszukujemy to, co przeszło do historii muzyki i dlatego teraz zupełnie inny muzyczny klimat, chociaż te dwie piosenki, tę poprzednią i tą, którą wam teraz zagram, dzieli zaledwie rok z kawałkiem. Duran Duran.

0: Autopromocja.
1: Muzyka nie ma przed nim żadnych tajemnic.
2: Zapraszam na wieczorne spotkania z największymi.
1: Porozmawiamy z gwiazdami i przedstawimy historię najważniejszych przebojów.
2: Słyszymy się dziś po 18:00. Tomek Grela.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
7: Gabinet masażu, słucham.
8: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
7: O, cześć, a co się dzieje?
8: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
7: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
8: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
7: Kochana, sam go stosuję.
9: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
10: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Tylko teraz za każde wydane 500 zł otrzymasz 60 zł przy zakupie minimum dwóch produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
11: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
12: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
11: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
12: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
13: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
14: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future.
15: Nodino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
16: Notino. Today is yours. Feel good.
17: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Taty. Empik.
18: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
19: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
18: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
19: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
18: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.

0: Earth, Wind & Fire w Radiu Złote Przeboje. No i program Dobrze Wiedzieć. Jak zwykle o tej porze. Uwaga! Dlaczego nie warto przechowywać jajek w pozycji pionowej?
1: Dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć.
0: Najnowsze odkrycia pokazują, że pozycja, w której przechowujemy jajka, znacząco wpływa na ich trwałość i okres przydatności do spożycia. Jajka to nie tylko prosta skorupka z żółtkiem i białkiem w środku, to wyrafinowana struktura biologiczna, która ma swoją własną, naturalną równowagę wewnętrzną. Na jednym końcu jaja znajduje się kieszeń powietrzna, na drugim delikatny czubek. Kiedy jajo stoi pionowo, ciśnienie powietrza i siła grawitacji koncentrują się na naprawdę niewielkim obszarze skorupki, zwiększając ryzyko pęknięcia i ścieńczenia błony ochronnej. Natomiast kiedy jajko leży na boku, obciążenie rozkłada się bardziej równomiernie, a skorupka lepiej znosi wstrząsy, wibracje i zmiany temperatury. Dlatego przechowuj jajka w oryginalnym opakowaniu, które chroni je przed wahaniami temperatury i wchłanianiem zapachów z lodówki. Umieść opakowanie we wnętrzu lodówki, a nie na drzwiach, gdzie temperatura ulega wahaniom. No i kładź jajka na boku. Nie tylko będą mniej pękać, ale również dłużej zachowają swoją świeżość.
1: Dobrze wiedzieć.

0: ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Co za dzień.
2: Co się stało?
1: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
5: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
6: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
5: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
6: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
7: Barbara, łatwa kasa?
8: Marian, zawsze.
7: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
8: Sprytnie.
7: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
9: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
10: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
9: TravistoFast i Travisto.
10: Aflofarm.
11: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł. MediaMarkt.
12: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
13: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
12: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
13: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
14: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
15: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
16: Citroën. Reklama.
17: Złote przeboje w drodze.
18: Do wieczora burze możliwe w południowo-wschodniej części kraju. Miejscami w Małopolsce z ulewnym deszczem. Może tam spaść aż 90 litrów wody na metr kwadratowy. To grozi podtopieniami i bardzo trudnymi warunkami do jazdy. A jak jeździ się teraz? Radzę Wam omijać A2 w Łódzkiem na odcinku między węzłem Emilia a węzłem Wartkowice. Po tym jak ciężarówka wjechała w bariery, zablokowany jest pas wolny w kierunku Poznania.
17: Radio Złote Przeboje 91,8 FM.

OMD w Radiu Złote Przeboje. Przez cały zeszły tydzień rozdawaliśmy wam bilety na ich sierpniowy koncert na letniej scenie Progresji. Kto wie, może jeszcze przed koncertem wpadną jakieś bilety. Bądźcie czujni. A jak wygrać 500 000 złotych z okazji Dnia Ojca? Powiem wam niedługo, po 17:00. Zostańcie z największymi przebojami lat 80. i 90.

Californication i Red Hot Chili Peppers w Radiu Złote Przeboje, w którym już za chwilę wybieramy się do Małopolski. Tutaj najwyższy poziom ostrzeżenia przed burzami. Sprawdzimy też, co słychać na Podhalu po ogromnej, błyskawicznej ulewie.

0: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
1: Autopromocja.
2: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Dwutygodnik Sukcesy i Porażki ma 30 lat. Dziękujemy Wam, czytelniczki, za zaufanie, emocje i historie, które tworzą to pismo. W numerze wzruszającej, pełne nadziei wyznania, o szansie na miłość, odzyskanej niezależności, magicznych ziółkach i życiu, które znów nabrało rozpędu. Ponadto wracamy do lat 90. i wspominamy początki redakcji. Ekstra, praktyczne porady, inspiracje, krzyżówki. Sukcesy i Porażki. Takie jest prawdziwe życie. Nowy numer już w sprzedaży.
4: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
5: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
4: TravistoFast i Travisto.
5: Aflofarm.
6: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
7: Skoda. Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
8: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
7: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
8: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
9: Słuchacie Radia Złote Przeboje w poniedziałkowe popołudnie, 22 czerwca. Zapraszam na wiadomości.
10: Burzowe alerty i powódź błyskawiczna po ulewie na Podhalu. Raport NIK-u o sytuacji na polskich porodówkach, a potem o tym, ile będzie nas kosztowało jutro tankowanie. Miriam Lipińska. Część Małopolski z najwyższym poziomem ostrzeżenia przed burzami. Czerwone alerty dotyczą Nowego Sącza oraz powiatów nowosądeckiego, nowotarskiego, tatrzańskiego, myślenickiego i limanowskiego. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało do mieszkańców SMS-owe alerty, ostrzegając przed możliwymi podtopieniami i przerwami w dostawach prądu. Bo burzom będą towarzyszyć rzęsiste ulewy. Lokalnie spadnie aż 90 mm deszczu. W pozostałych regionach w południowo-wschodniej części Polski są ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami. A po dzisiejszej ulewie na Podhalu w Białym Dunajcu doszło do powodzi błyskawicznej. Lokalne rzeki wystąpiły z brzegów i zalały gospodarstwa. Władze proszą mieszkańców, by nie zbliżali się do wezbranych rzek i potoków, a także by nie przechodzili i nie przejeżdżali przez zalane odcinki dróg. Zbyt długo pracujący lekarze, bezprawne pobieranie opłat, zbyt wysoki odsetek cesarskich cięć i chaos organizacyjny. To tylko część nieprawidłowości w opiece okołoporodowej ujawnionych w raporcie NIK-u. Najwyższa Izba Kontroli sprawdziła 23 placówki położnicze i we wszystkich wykryła nieprawidłowości, mówi rzecznik NIK Bartłomiej Pograniczny.
11: Kontrolerzy wskazują także na występujący w wielu placówkach brak poszanowania praw pacjentek, ograniczanie dostępu do znieczulenia, wykonywanie procedur medycznych bez zgody rodzących i skracanie zaleconego kontaktu matki z dzieckiem bezpośrednio po porodzie.
10: We wszystkich skontrolowanych szpitalach lekarze zatrudnieni na umowach cywilnoprawnych pracowali nieprzerwanie ponad dobę. W niektórych placówkach dyżury trwały nawet 96 godzin. Aby poprawić tę sytuację, w ocenie NIK-u potrzebne są rozwiązania systemowe i wzmocnienie nadzoru nad standardami opieki okołoporodowej. Zagranica. W Późnikach na zachodzie Ukrainy rozpoczął się dziś drugi etap poszukiwań zbiorowych grobów Polaków zamordowanych zniszczonych przez UPA w 1945 roku. Naukowcy szukają szczątków blisko 90 osób, opierając się na relacjach świadków. Dotychczas w Późnikach, nieistniejącej już wsi w obwodzie tarnopolskim, odnaleziono i uroczyście pochowano w zeszłym roku szczątki 43 zamordowanych Polaków. USA zawiesiły sankcje naftowe na Iran na 60 dni. Dotyczą wydobycia, sprzedaży i transportu irańskiej ropy naftowej. To część realizacji wstępnego porozumienia z Iranem. Wielka Brytania będzie mieć nowego premiera. Obecny Keir Starmer ogłosił, że rezygnuje ze stanowiska. Swoją funkcję sprawował przez zaledwie 2 lata. Ma jednak pozostać na czele Partii Pracy i na czele brytyjskiego rządu do czasu wyłonienia jego następcy. I na koniec wracamy jeszcze do kraju i sprawdzamy jutrzejsze maksymalne ceny paliw. Litr benzyny 95 będzie kosztować nie więcej niż 5 zł i 98 groszy, benzyny 98 6 zł i 69 groszy, a oleju napędowego 6 zł i 11 groszy. Tym samym jutro wzrosną ceny benzyn, ale diesel będzie o grosz tańszy niż dziś.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
9: Na termometrach od 22 stopni na Pomorzu, przez 25 w Wielkopolsce, 27 na Śląsku i Lubelszczyźnie, do maksymalnych 29 na Mazowszu. Dzisiaj jeszcze burzowo, zwłaszcza w centrum i na Podkarpaciu, ale od jutra już spokojnie w całej Polsce. No i poniedziałek mamy już prawie odfajkowany. Jerzy Telesiński, dzień dobry, mam dla was naprawdę świetne, największe przeboje lat 80. i 90.

0: Ela, ela w Radiu Złote Przeboje, France Gall i w ogóle same legendy na naszej antenie. Prawda, pani Małgorzato, że legendy?
1: Wiem, że tak jestem pojmowana, określana często, ale zawsze mnie to trochę peszy, bo nie wiem, czy ja dorosłam już do takiego momentu, żeby być legendą, ale być może w świadomości ludzkiej tak.
0: To Małgorzata Ostrowska, Lombard w Radiu Złote Przeboje. Legenda, legenda.

Polsce Cliff Richard urodził się jako Harry Roger Webb w ówczesnych Indiach Brytyjskich. Jego tatuś był menadżerem w firmie cateringowej obsługującej indyjskie koleje. Jutro, Dzień Ojca, a my mamy dla Was z tej okazji 500 zł żywą gotówką. Jaką nietypową supermoc powinien mieć przebojowy tata? O to Was pytamy, a jak zgłosić się do zabawy, jak wygrać kasę i kiedy możecie wygrać te 500 zł? Sprawdźcie na złoteprzeboje.pl. Powodzenia!

0: Radio Złote Przeboje. Autopromocja.
1: Miło, milej, najmilej. Zafunduj sobie bliskie spotkanie najmilszego stopnia.
2: Czekam na Ciebie w Radiu Złote Przeboje już od 10.
1: Gdziekolwiek jesteś i cokolwiek robisz.
2: Będę Ci towarzyszyć z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Przekonaj się, że nadajemy na tych samych falach.
2: Zapraszam od poniedziałku do piątku między 10 a 14. Gosia Kościelniak.
3: Radio Złote Przeboje.
2: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
6: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
7: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
9: To przy okazji zjesz z nami.
8: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
10: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
9: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
8: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
9: Ach, to tylko przy okazji.
8: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
11: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
12: Tato, co to za pan?
13: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
12: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
13: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
12: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
13: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
12: To z Tauronem.
13: Jasne, że tak.
14: Poznaj ofertę Tanie Godziny z serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
15: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
16: Marian, a gdzie mogę kupić
17: na mediaexpert.pl?
16: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
17: Na mediaexpert.pl.
16: No to jeszcze Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
17: Barbara, na mediaexpert.pl.
18: Można by pomyśleć.

0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Reklama. Złote przeboje w drodze.
4: Na południowym wschodzie groźne burze z ulewnym deszczem i silnym wiatrem. Najbardziej niebezpiecznie będzie na południu Małopolski. Tam może spaść aż 90 litrów deszczu na metr kwadratowy. To oznacza bardzo trudne warunki do jazdy. To sprawdźmy jeszcze, co teraz dzieje się na drogach. Kierowcom przypominam o utrudnieniach na A2 w Łódzkiem. Po tym jak na odcinku między węzłem Emilia a węzłem Wartkowice ciężarówka wjechała w bariery, zablokowany jest pas wolny w kierunku Poznania.
3: Radio Złote Przeboje 91,8 FM.

0: Maria Magdalena i Sandra w Radiu Złote Przeboje. Któż się w niej nie kochał, niech pierwszy rzuci we mnie słuchawkami, mikrofonem, czym tam chcesz, Tomek, rzucaj we mnie.
1: No ja nie będę rzucał, bo ja się podkochiwałem, Sandrze.
0: Ty znasz osobiście Sandrę.
1: No, znam, to może za dużo powiedziane. Udało nam się porozmawiać kiedyś. Pamiętam też, zapytałem ją, jakie ona miała plakaty i ona nie miała plakatów.
0: No, a co na temat gwiazd, które po 18 się pojawią, Tomek będzie miał wam do powiedzenia, to na razie jeszcze jest słodka tajemnica, taka trochę niespodzianka, czy coś powiemy, co tam po 18?
1: Niech będzie niespodzianka, okay. Ale powiem tak, fani Beaty Kozidrak powinni zachować czujność.
0: Podoba mi się to bardzo.

No, takich złotych przebojów można słuchać bez końca, niezależnie od pogody. Właśnie, co szykuje pogoda na noc i na dzień jutrzejszy, to za chwilę sprawdzimy. Za moment też wiadomości sportowe w Radiu Złote Przeboje.

0: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Za chwilę zaczynamy całą muzykę w Radiu Złote Przewoje. Dzisiaj mnóstwo dobrych, koncertowych wiadomości, zwłaszcza dla fanów Beaty Kozidrek. Na razie nic więcej nie powiem, wszystko wyjaśni się za chwilę. Teraz czas na wiadomości sportowe. Właśnie minęła 18.
4: Sport w 30 sekund.
5: Przemysław Pozowski, zapraszam. Iga Świątek będzie rozstawiona z numerem 3 w rozpoczynającym się równo za tydzień wielkoszlemowym Wimbledonie. Z 20 zagra z kolei Maja Chwalińska, która wcześniej otrzymała dziką kartę. W turnieju w Londynie kibice zobaczą także Magdalinet, Magdalenę Fręch, Kamila Majchrzaka i Huberta Hurkacza. Dziś wieczorem i w nocy na piłkarskim mundialu 4 kolejne mecze. Na początek o 19 Argentyna zagra w Dallas z Austrią. Potem o 23 Francja zmierzy się z Irakiem. A w nocy najpierw o 2 mecz Norwegii z Senegalem, a o 5 Jordanii z Algierią.
6: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
4: Pogoda.
3: W nocy tylko na południowym wschodzie miejscami jeszcze przelotne opady deszczu. Na termometrach od 10 stopni na północy przez 13 w centrum do 18 w okolicach Rzeszowa. Jutro dość pogodnie, choć miejscami, zwłaszcza na południowym wschodzie, nieco więcej chmur, a w Bieszczadach na Lubelszczyźnie i w Tatrach możliwe przelotne opady deszczu lub burze. Temperatura od 22 stopni na Pomorzu przez 25 w centrum do 28 w okolicach Zamościa.
6: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
3: 28 stopni, no nie ma co narzekać, gdyby nie ten deszcz, gdzie nie gdzie byłoby pięknie. Zaczynamy całą muzykę w Radiu Złote Przeboje. Dzisiaj bardzo dobre wiadomości dla fanów Beaty Kozidrak, zwłaszcza tych mieszkających niedaleko Lublina. Na razie jeszcze was trochę podtrzymam w niepewności, ale obiecuję, za kilka minut wszystko się wyjaśni. Teraz artysta jednego przeboju, no ale podejrzewam, że każdy artysta chciałby mieć tak wielki hit na swoim koncie. Otto Wan.

0: Depeche Mode, a wcześniej Otto One, czyli trochę artysta jednego przeboju. Słuchajcie, a propos artystów jednego przeboju, no to niektórzy, mimo że nagrali dziesiątki, jeżeli nie setki piosenek, no to trochę zdają sobie sprawę z tego, że przylgnęła do nich taka łatka, łatka artysty jednego przeboju. No bo gdyby na przykład zapytać Kasię Klich, z czym jest kojarzona, no posłuchajcie.
1: Z jedną gruntownie wypromowaną piosenką Lepszy Model. Patrz, łatka, gwiazda jednego przeboju, co jest akurat moim zdaniem w ogóle wobec artystów krzywdzące, bo tak naprawdę ty możesz wygenerować na swoich płytach kilkadziesiąt przebojów, natomiast nie od ciebie zależy, który z nich zostanie w ogóle łaskawie potraktowany przez media. Tu już nic od ciebie nie zależy. Nawet jeśli coś ma potencjał, a nie będzie zagrane, to nie ma szans.
0: Kasia Klich, Lepszy Model. No to słuchamy w takim razie, a za chwilę bardzo dobre wiadomości koncertowe dla fanów Beaty Kozidrak.

Trudno w to uwierzyć, ale zespół, który 3 razy przechodził na muzyczną emeryturę, w tym roku zagra 2 koncerty w Polsce. No, jak to ktoś ładnie powiedział, nie ma czegoś takiego jak emerytura dla muzyka rockowego. Dlaczego panowie z zespołu Scorpions tak lubią przyjeżdżać do Polski? O tym na pewno jeszcze dzisiaj będzie w programie Cała Muzyka. Ale teraz obiecane bardzo dobre wiadomości koncertowe dla fanów Beaty Kozidrak. Jeżeli dobrze pamiętam, to Beata Kozidrak chyba nigdy nie występowała na Zamku w Lublinie. Koncert 31 lipca, no i tego wieczoru dziedziniec Zamku Lubelskiego zamieni się w miejsce niezwykłe, bo Beata Kozidrak wraca do miasta swojego dzieciństwa z wyjątkowym projektem Beata Kozidrak Unplugged, zakochana w Lublinie. To jest jeden z tych koncertów, na których po prostu trzeba być. Gorąco Was zapraszam, 22:44:30, a zadanie dzisiaj będzie z cyklu moich ulubionych, czyli tak, wyobraźmy sobie, że przeprowadzacie wywiad z Beatą Kozidrak. Jakie byłoby pierwsze pytanie, które byście jej zadali? Zapraszam gorąco, oczywiście liczy się kreatywność, liczy się dobry humor. Najciekawsze propozycje dzisiaj nagrodzę biletami. Koncert 31 lipca na Zamku w Lublinie.

Patrycja Kosiarkiewicz i radosny w Radiu Złote Przeboje. No radosny na pewno jest dzisiejszy wieczór, zwłaszcza dla fanów Beaty Kozidrak. Przypominam, bilety na koncert Zakochana w Lublinie 31 lipca na tamtejszym zamku. Zadanie, jakie na was czeka, no może się wydawać trudne, ale z tego co widzę, to już pierwsze nieśmiałe próby są. Jakie pytanie zadalibyście Beacie Kozidrak w trakcie wywiadu z nią? Najciekawsze wasze propozycje dzisiaj doczekają się nagród w postaci biletów 22443. To numer naszej automatycznej sekretarki.

0: Autopromocja.
1: Rozbawią, rozbudzą i zaktywizują. Rozpocznij dzień z poranną ekipą Radia Złote Przeboje. Codziennie mamy dla Ciebie uśmiech, energię oraz największe przeboje lat 80. i 90.
2: Krzyżówki, latawce, dmuchawce, dancingi i wieczorki zapoznawcze.
3: Jutro będziemy wspominać wakacje z czasów bez internetu.
1: Nie może Cię zabraknąć. Włącz Radio Złote Przeboje i włącz się do dyskusji. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
5: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
6: Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
7: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
6: No, sprytnie.
8: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
9: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki po eobuwie. Wie.
10: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem Twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by Twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
11: Cholestil Max, Hymekron, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
13: Notino. Today is yours. Feel good.
0: Reklama.
1: Złote przeboje w drodze.
14: Z powodu ulewnego deszczu na Zakopiance wprowadzono ruch wahadłowy. Służby pracują nad jej odblokowaniem. Ruch wahadłowy także na Krajowej 92 między Mińskiem Mazowieckim a Kołuszynem po wypadku 2 samochodów. Do końca dnia upalnie i pogodnie w całym kraju, jedynie na południowym wschodzie burze i ulewne deszcze.
1: Radio Złote Przeboje 91,8 FM.

0: ABBA, czyli zespół, którego słuchaliśmy chyba absolutnie wszyscy, no zresztą słuchamy do dzisiaj. Ale nie wiem, czy wiecie, że zespół ABBA to zespół, od którego przygodę z muzyką zaczynała Edyta Bartosiewicz. Kiedyś rozmawialiśmy o jej młodzieńczych fascynacjach.
1: Pamiętam, że miałam bardzo długi okres fascynacji ABBą. Ja byłam ta czarna, Anna Frid Lyngstad. Ja śpiewałam wszystkie i wiesz, moja koszanka była blondynką, ona była Anetą Falckok. I wiesz, po szkole spotykałyśmy się u niej, bo ona miała właśnie te płyty, gramofon. Byliśmy w pierwszej, drugiej klasie.
0: Pasjami słuchaliśmy też zespołu Scorpions. Obiecałem przy okazji, że poszukam odpowiedzi na pytanie, dlaczego Scorpionsi tak bardzo lubią przyjeżdżać do nas. Odpowiedź na to pytanie już za chwilę.

0: Pięknie, Lionel Richie w Radiu Złote Przywoje. No, a ja obiecałem, że poszukam odpowiedzi na pytanie, dlaczego zespół Scorpions tak bardzo lubi przyjeżdżać do naszego kraju w te wakacje dwa koncerty, mimo że panowie chyba ze trzy razy ogłaszali, że przechodzą na muzyczną emeryturę. No, nie ma czegoś takiego jak emerytura dla muzyka rockowego. Dlaczego tak kochają Polskę? Nie ma się co dziwić, w końcu skojarzenia są tylko i wyłącznie pozytywne. Największy koncert w ich karierze odbył się właśnie u nas.
1: Kiedy o tym myślę, kiedy myślę o tym koncercie, który odbył się pod Krakowem, zagraliśmy wtedy dla największej publiczności, przed jaką graliśmy w naszej historii. Największa publiczność w naszej historii była właśnie w Krakowie. Jak twierdziła policja, która przelatywała nad tym tłumem, było wtedy ponad 800 tysięcy ludzi. Poza tym mamy przecież polskiego basistę. Bardzo dobry muzyk, fantastyczny kolega. W zespole jest fantastyczna chemia. Cieszymy się tym, co robimy. I trochę nie możemy się doczekać, żeby znowu do was przyjechać, żeby przyjechać do Polski.
0: Rudolf Schenker z zespołu Scorpions. Za chwilę 19 i wiadomości sportowe. Sprawdzimy też pogodę. Czy wreszcie zacznie się poprawiać? Jakie są prognozy? O tym za moment.

0: Fantastyczna Madonna w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę 19 i wiadomości sportowe.
1: Złote Przeboje.
2: Yes! It is not that funny. That's not that funny.

0: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
1: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
0: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
1: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
2: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety Travisto Fast.
4: Travisto Fast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
3: Travisto Fast i Travisto.
4: Aflofarm.
5: Reklama.
6: Za chwilę na pewno zerkniemy do prognoz w Radiu Złote Przeboje. Czy noc będzie deszczowa, czy też nie, to się okaże za chwilę. Teraz czas na wiadomości sportowe. Właśnie minęła 19.
7: Sport w 30 sekund.
8: Przemysław Pozowski, zapraszam. Markéta Wondrouszowa została zawieszona na 4 lata za odmowę poddania się testowi antydopingowemu, poinformowała Międzynarodowa Agencja Integralności Tenisa. Mistrzyni Wimbledonu sprzed 3 lat tłumaczyła, że komisarz niemieckiej agencji antydopingowej nie zachował się zgodnie z procedurami i dlatego nie wpuściła go do jej mieszkania. Agencja odrzuciła jednak argumenty czeszki i nałożyła na nią maksymalną karę. Magdalena Fręch odpadła w pierwszej rundzie turnieju w niemieckim Bad Homburg. Przegrała z Naomi Osaką 4-6-1-6. Mecz pierwotnie miał zostać rozegrany w niedzielę, ale został przerwany z powodu deszczu.
6: Pogoda. Jutro dość pogodnie, chociaż miejscami, zwłaszcza na południowym wschodzie, nieco więcej chmur, a w Bieszczadach, na Lubelszczyźnie i w Tatrach możliwe przelotne opady deszczu lub burze. Temperatura od 22 stopni na Pomorzu, przez 25 w centrum, do 28 w okolicach Zamościa. W nocy tylko na południowym wschodzie miejscami jeszcze przelotny deszcz. Na termometrach od 10 stopni na północy, przez 13 w centrum, do 18 w okolicach Rzeszowa. No a skoro o pogodzie mowa, to mam nadzieję, że wakacje nie będą deszczowe, tak jak to jest ostatnio w niektórych rejonach. Dla wszystkich, którzy są spragnieni słońca, teraz propozycja nie do odrzucenia. Wystarczy obejrzeć teledysk do piosenki, która pojawi się za chwilę. Lazurowe wybrzeże, słońce, piasek, morze, drinki z palemką, wszystko się zgadza. Elton John.

Dolce Vita, czyli dwa słowa, które zawsze i wszędzie brzmią absolutnie wspaniale. No, ale podejrzewam, że we Włoszech no to brzmią jednak zdecydowanie najlepiej. Tak swoją drogą to o włoskich wakacjach kiedyś, pamiętam, rozmawialiśmy z Janem Borysewiczem, no i powiedział, że uwielbia tam jeździć, zwłaszcza ze względu na jedzenie, bo pogoda to jedno, ale włoskie jedzenie to jest to. Jak się okazuje, Jan Borysewicz uwielbia gotować. Kiedyś nam opowiadał, że ma swoich kilka sztandarowych potraw. Moi drodzy, Jan Borysewicz, jakiego nie znamy, dzisiaj w programie Cała Muzyka po 20:00 w naszym stałym cyklu Pewnego Razu w Muzyce Pierwsza Gitara Rzeczpospolitej. Ale porozmawiamy nie tylko o gitarze. Za chwilę zresztą urządzimy sobie małą rozgrzewkę.

0: Numer uno i Tora Tora Tora, czyli piosenka, której tytuł nie sposób zapamiętać, no bo często dzwonicie do Radia Złote Przyboje, prosząc o ten utwór, tylko nikt nie może sobie przypomnieć, kto go wykonuje. Za chwilę Lady Punk i mała Lady Punk. Jan Borysewicz, przypominam, będzie dzisiaj gościem naszego stałego cyklu Pewnego Razu w Muzyce. Jan Borysewicz, który ma mnóstwo niezwykłych opowieści zawsze w zanadrzu. Kiedyś, pamiętam, rozmawialiśmy na temat tego, co można znaleźć w garderobie zespołu Lady Punk przed koncertem. Przepytywaliśmy Jana Borysewicza, przepytywaliśmy też Janusza Panasewicza.
1: Generalnie tak mi się wydaje, że rzeczy, które się ludziom, albo o których się pisze, albo które się ludziom wydają, że tam jest coś szczególnego, to by się bardzo zdziwili, dlatego że tam jest przede wszystkim skupienie, jakiś tam krótkich parę wymiana jakichś tam paru zdań, dowcipy jakieś, dość śmiesznie jest, ale nic takiego, żeby z tego robić ho-ho.
2: No, oczywiście jest cały catering, prawda, bo taki, jeżeli chodzi o szczegóły, to chodzi o napoje, kanapki na przykład, czy coś do jedzenia ciepłego. Czasami jest tak, że przyjeżdżamy na taki koncert i wchodzimy i naprawdę nie jesteśmy nawet w stanie niczego ruszyć, bo już się koncentrujemy na koncercie, także w zasadzie te wszystkie rzeczy się troszkę marnują.
0: Lady Punk w Radiu Złote Przeboje. No to słuchamy, a po 20 takich tajemnic będzie zdecydowanie więcej.

The Cars, czyli najpiękniejszy zespół świata, bez dwóch zdań. Moi drodzy, za moment zafundujemy sobie muzyczną wycieczkę do tak zwanych gorących krajów. Więcej o tym za chwilę. A przy okazji przypominam, na pewno jeszcze przed 20 podwójne bilety na koncert Beaty Kozidrak do Lublina. 31 lipca Beata Kozidrak na Zamku w Lublinie. Zadanie bardzo proste. O co zapytalibyście Beatę Kozidrak? Liczy się humor, liczy się kreatywność, nagraj się na naszej automatycznej sekretarce 22 4 4 30. Na pewno przed 20 wybiorę najciekawszą propozycję.

0: Autopromocja.
1: Gdy cały świat stanął przed kolejnym bojowym zadaniem, uratować nas może tylko nowy superbohater. Przebojowy tata. Zostań jego pomocnikiem. Napisz, jaką nietypową supermoc powinien mieć przebojowy tata i dlaczego. Najlepsze propozycje wygrywają aż 1500 zł. Wejdź na złoteprzeboje.pl i weź udział w naszym konkursie. Nie czekaj. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wielki sport zawsze w TVP. Kolejny dzień z mundialem. Dziś grają Francja, Irak, Argentyna, Austria, Norwegia, Senegal. Oglądaj od 18:20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
3: Uwaga! Super promocja w Teddy.
4: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. I arbuz drobnopestkowy. Cena przed obniżką 7,99. A teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Tato, co to za pan?
8: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
7: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
8: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
7: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
8: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
7: To z Tauronem.
8: Jasne, że tak. Poznaj ofertę tanie godziny z serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
9: Marian,
10: a
9: ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
10: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No.
9: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
10: Wygodnie i za darmo.
9: No.
11: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się słodki upominek na koniec roku szkolnego. Teraz wszystkie bombonierki i praliny w promocji, drugie 60% taniej. Oferta ważna do 28 czerwca.
13: Carrefour w sumie najlepszy jest.
14: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Quechua MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
0: Reklama.

Zespół Bonnie M, czyli zespół, za którym stał przed laty Frank Farian. Ten sam Frank Farian, który miał na swoim koncie incydent z zespołem Milli Vanilli. No, incydent to mało powiedziane. Okazało się, że kto inny nagrywa w studiu, a kto inny pojawia się w teledyskach. I pewnie nigdy byśmy się o tym nie dowiedzieli, gdyby nie pewien występ na żywo zespołu Milli Vanilli. Występ, który nie do końca poszedł tak, jak powinien. Teraz Inner Circle w Radiu Złote Przeboje. Zaglądałem do ich biografii, no i wygląda na to, że panowie zaczynali mniej więcej wtedy, co Beatlesi, a grają do dzisiaj. Co może być dowodem na to, że klimat Jamajki, skąd pochodzą, konserwuje? Albo klimat, albo co innego. No, u nas z klimatem chyba zdecydowanie gorzej, ale podejrzewam, że pod koniec lipca w okolicach Lublina, no to będzie naprawdę bardzo gorąco. Koncert Beaty Kozidrak na zamku w Lublinie. Obiecałem bilety i za moment owe bilety zmienią właściciela.

0: Radio Złote Przeboje 91 i 8 FM.
1: Then the rainstorm came over me.

0: Fantastyczny Seal w Radiu Złote Przeboje. Seal, który nie tak dawno koncertował w naszym kraju. No tymczasem Szani Beaty Kozidrak pewnie nie mogą się doczekać jej występu na Zamku w Lublinie. To będzie pierwszy raz koncert niezwykły, bo usłyszycie najbardziej znane przeboje w zupełnie nietypowych aranżacjach. Obiecałem bilety na ten koncert dla kogoś, kto wymyśli najciekawsze pytania do Beaty Kozidrak w radiowym wywiadzie. No i wygląda na to, że mamy zwyciężczynię.
1: Ja chciałam zadać pani Beacie Kozidrak pytanie, dlaczego pani miała zakaz koncertowania w jednym z polskich miast i dlaczego? A drugie pytanie, skąd pani miała słynne skórzane kurtki? Jest pani ikoną stylu i właśnie skąd te kurtki skórzane? Jestem bardzo ciekawa odpowiedzi pani Beaty. Pozdrawiam.
0: No to posyłam bilety w takim razie. Dobra wiadomość jest taka, że na pewno nie są to ostatnie bilety w tym tygodniu. Niezwykły koncert Beaty Kozidrak 31 lipca na Zamku w Lublinie, czyli w miejscu, w którym Beata Kozidrak jeszcze nigdy nie koncertowała.

0: nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg piridoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
4: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
3: TravistoFast i Travisto.
4: Aflofarm.
5: Budownictwo w Wałbrzychu?
6: Tak! Rekrutacja na kierunek budownictwo w filii Politechniki Wrocławskiej w Wałbrzychu trwa.
5: Masz ścisły umysł, wyobraźnię przestrzenną i chcesz tworzyć miasta przyszłości? To kierunek dla Ciebie. Studia blisko domu. Dyplom cenionej uczelni. Nie czekaj, dołącz do nas. Politechnika Wrocławska. Filia w Wałbrzychu.
7: Reklama.
8: Przed nami strefa gości programu Cała Muzyka. Dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego Razu w Muzyce jedna z najznamienitszych postaci polskiego rock'n'rolla. W jakich zespołach grał Jan Borysewicz? Wiemy. W jakich mógłby grać? Tego dowiecie się jeszcze dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego Razu w Muzyce, a jest kilka niespodzianek. Zostańcie z nami. Jan Borysewicz. Dzisiaj jakiego nie znaliście.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: Dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego razu w muzyce artysta, bez którego trudno sobie wyobrazić polski show biznes. Kiedy zaczyna grać na gitarze, od razu wiadomo, że to on. Jan Borysewicz.
2: Zamienię każdy oddech w niespokojny wiatr.
1: I w co trudno uwierzyć, Jan Borysewicz miał być perkusistą.
3: Tak, ja zacząłem od perkusji i byłem kiedyś na takich warsztatach w Chodzieży, warsztatach jazzowych, i tam dostałem propozycję grania w ogóle i zostałem wybrany jako jeden z najlepszych perkusistów, młodych takich bębniarzy. Tam było około 16 perkusistów. I zapowiadałem się na bardzo dobrego perkusistę, i to jazzowego, wiesz co. Ja potem się zakochałem, to było, wiesz, ja byłem bardzo młody, bo to 14-15 lat, wiesz, no. Także, wiesz, ja się potem zakochałem w gitarze, no i już tej gitary nie odstawiłem, ale perkusję, wiesz, no, perkusja, instrumentu się nie da zapomnieć, to jest tak samo jak, wiesz, z jazdą na rowerze, czy na łyżwach, i prawda, jak się jako dziecko jeździło, wiesz, no, śmigało się po lodzie, to tak samo, wiesz, no, jest z tym instrumentem. Teraz myślę, że byłoby mi trochę ciężej, ale wtedy jak zakładałem kapelę, to troszeczkę posuwałem na tych bębnach.
1: A jeżeli chodzi o naukę gry na gitarze, no to zaczęło się klasycznie.
4: Mój brat, starszy o 2 lata, nauczył mnie grać Dom wschodzącego słońca. Chyba wszyscy wtedy zaczynali na gitarze grać ten utwór. No i tak mnie gitara pochłonęła, że 8-10 godzin dziennie już po prostu, wiesz, przez kilka lat, no, byłem jakby w amoku w ogóle z tą gitarą.
1: Zaczęło się, jak słyszymy, klasycznie, dawno, dawno temu. No i muzyczna przygoda z gitarą trwa już przez kilka dekad. Czy Jan Borysewicz widzi samego siebie na scenie obchodzącego 50-lecie?
4: Nie wyobrażałem sobie, że w ogóle będziemy 30-kę obchodzili, więc wiesz, no to ja już nic nie mówię, bo ostatnio w wywiadzie mi ktoś powiedział, że kiedyś powiedziałem, że absolutnie proszę mi nie mówić o takich rocznicach, 30 lat, 20 to już był dla mnie kosmos wtedy. Także wiesz, to trudno powiedzieć, no. Ja myślę, że to też nie można sobie założyć, że będę grał do 70, że wiesz, do 70 czy 80 roku życia, prawda? Nie da się tego założyć, no. My się na tyle dobrze czujemy po prostu ze sobą, że muzycznie, że uważam, że jeszcze jest wiele lat przed nami i wiesz, nie powiedzieliśmy jeszcze ostatniego słowa. Wydaje mi się, że takie, że każda następna płyta będzie pokazywała, że zespół jest naprawdę w świetnej formie. Zresztą no, koncerty o tym świadczą, które naprawdę są bardzo dobre opinie, że koncerty zespołu Lady Punk są naprawdę wspaniałe.
1: Jan Borysewicz dzisiaj w Pewnego razu w muzyce. Podróż przez kilkadziesiąt lat na scenie. Początki, jak słyszeliśmy, to była ciężka praca po kilka godzin z instrumentem. Ale prócz ciężkiej pracy, jak zwykle w każdej karierze, ważny jest też pierwiastek szczęścia. A tego nie brakowało. Pewnie nie wszyscy wiedzą, że Jan Borysewicz mieszkał niedaleko od Adama Labogi, legendarnego polskiego producenta wzmacniaczy gitarowych.
3: Z Adamem była niesamowita historia. Faktycznie, ja mieszkałem bardzo blisko. Adam mi bardzo pomógł, bo w tamtych czasach było bardzo trudno o jakikolwiek wzmacniacz. Pamiętam, że pierwszą kolumnę głośnikową to kupiłem od Adama. Znaczy, w zasadzie to kupił mój wujek i ojciec. Oni się złożyli, ale dopiero w momencie, bo pierwszą gitarę, która wylądowała na głowie mojego kolegi na Sempolnie, mój ojciec właśnie wyrwał mu gitarę i wylądowała na jego głowie ta gitara, to był przeciwny, mój ojciec, bardzo muzykowaniu, tak, zwłaszcza, że sam był muzykiem, grał w zespole jazzowym na perkusji, na akordeonie, natomiast to była taka sytuacja, że jak oni mnie zobaczyli w telewizji, we wrocławskiej telewizji, jak występowałem z zespołem Super Pact, no to wtedy z wujkiem się złożyli i zakupili mi tą kolumnę od Labogi, potem dostałem od Adama wzmacniacz i tak dalej, tak kroczek po kroczku i zacząłem sobie jakby pracować, ale tak, z Adamem była to mi bardzo przyspieszyło jakby moje granie, tak, bo wtedy nic nie można było kupić, absolutnie nic.

0: Zostaniemy gdzieś w mroku.
1: Jan Borysewicz dzisiaj w Pewnego razu w muzyce. Jeden z czołowych polskich, a może nawet i światowych gitarzystów. Sukces to przede wszystkim talent i ciężka praca. Poświęcenie niemal wszystkiego. Jan Borysewicz kiedyś w jednym z wywiadów opowiadał, że zdarzało mu się nocować w piwnicy w czasach, kiedy grał z zespołem Apokalipsa. Punktem przełomowym być może była współpraca z zespołem Budka Suflera, kiedy dostał klucze do studia i mógł grać, ile dusza zapragnie.
2: To było coś niesamowitego. Ja przez to, dzięki temu najbardziej wspominam ten okres z Budką, ponieważ ja tam jakby dostałem takiego szlifu muzyka sesyjnego, czyli ja mogłem sobie zostawać w nocy, wchodziłem do studia w Lublinie i nagrywałem sobie, wiesz, sam solóweczki, sprawdzałem, czy one dobrze brzmią, wiesz, ustawiałem sobie brzmienia i tym sposobem naprawdę bardzo szybko szedłem do przodu, jeżeli chodzi właśnie o granie studyjne. To był dla mnie bardzo dobry okres, ale chyba taki najbardziej to chyba odczułem, wiesz, kiedy, jak nawet nie jak skomponowałem pierwszy utwór z Budką Suflera, Nie wisz nigdy kobiecie, tylko w momencie, kiedy odszedłem od Budki, to było naprawdę bardzo odważne z mojej strony, bo ja miałem naprawdę tam bardzo dobrze z Budką. I też nie wiedziałem, jak to się potoczy, ale wiedziałem, że zrobię, tak? Że zrobię zespół własny i wiedziałem, że to wszystko wyjdzie. Taką miałem gdzieś takie przekonanie. I chyba pierwszy taki moment, jak wziąłem taśmę z nagraniem Mała Lady Punk i 2 tygodnie później ten utwór już latał w stacjach radiowych i był na listach przebojów. I chyba to był taki moment, że powiedziałem, ty Jan, no zrobiłeś to, no. To miałem taką totalną satysfakcję, wiesz, że jednak ta wiara, wiesz, moja wygrała z tym lękiem, który po prostu był we mnie, wiesz, odchodząc od Budki Suflera. Bo też mogło nic nie wyjść, prawda? Ale tutaj ja mówię, ja wierzyłem, ja wiedziałem. My nie zagraliśmy ani jednego koncertu z Lady Punk. Mało tego, to jeszcze Lady Punk to był Andrzej Mogilnicki i ja. I utwór w stacjach radiowych Mała Lady Punk, a nie było zespołu. Także tak to się zaczęło. Myśmy dopiero później robili, wiesz, zespół, żeby móc wyjechać już na jakąś tam mini trasę. No z tej mini trasy wiadomo, co się stało. Ale to był taki moment przełomowy, kiedy mówię, wow, no to jest coś.
1: Dzisiaj niezwykła gitarowa podróż przez kilkadziesiąt lat polskiej muzyki. Jan Borysewicz, Pewnego razu w muzyce, nasza historia, nasza opowieść jeszcze się nie kończy.
3: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje, 91,8 FM.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: A dzisiaj w Pewnego razu w muzyce niezwykła gitarowa podróż przez kilkadziesiąt lat polskiej muzyki. Jan Borsewicz, czyli jeden z najlepszych polskich, a może nawet i światowych gitarzystów.
2: Zamienię każdy oddech w niespokojny wiatr.
1: Talent, ciężka praca i przede wszystkim determinacja zaowocowały karierą obfitującą w tyle niezwykłych przypadków, że można by nimi obdzielić pewnie kilkanaście gwiazd. Zespół Lady Punk, czyli ukochane dziecko Jana Borsewicza, jest na scenie już kilka dekad i zapewne tylko najstarsi fani pamiętają, że próbowali zrobić karierę za oceanem. Co ciekawe, Stany Zjednoczone, jak szybko ich uwiodły, tak niestety, a może na szczęście, szybko zmęczyły.
3: Ta niechęć na przykład z mojej strony przynajmniej polegała na tym, że oni zaczęli troszeczkę jakby zmieniać kapelę w ogóle. Myśmy jeździli również oprócz wywiadów do fryzjerów, prawda? Oni nam jakby chcieli nas ustawić, dawali nam jakichś muzyków, którzy po prostu chcieli, żeby oni komponowali nam utwory. Wiesz, to już się robiło coś takiego, jakby zanosiło się na totalną zmianę zespołu. No, mi zupełnie o to nie chodziło. Ja wiedziałem, jaką ja chcę kapelę zrobić, wiedziałem, jaki to będzie zespół i jakiekolwiek zmiany w tym zespole po prostu ten zespół by pogrzebały. No i ja przynajmniej powiedziałem, że absolutnie nie będę chciał jakby tam wracać i robić kontynuować tego kontraktu.
1: Jan Borsewicz od początku doskonale wiedział, czego chce i pewnie niewiele osób zna historię, jak to na początku lat 90. zespół Red Hot Chili Peppers szukał gitarzysty. Była propozycja grania, ale Jan Borsewicz ową propozycję odrzucił.
3: Ja znam siebie, ja po prostu bym się źle czuł grając, wiesz, w zespole, który nie byłby od początku do końca moim zespołem, czyli coś, co ja sam mogę tworzyć, tak? To było dla mnie najważniejsze. Ja się też przez wiele lat bardzo rozwinąłem, wiesz, muzycznie i cały czas to robię i chcę to robić, tak? Mnie bardzo pasjonuje w ogóle robienie muzyki do filmów. Ja codziennie pracuję z instrumentem i cały czas odkrywam coś nowego. Ja naprawdę niewiele potrafię, umiem grać z tego, co bym chciał grać, tak? Więc cały czas jakby pre do przodu, ale spokojnie, kroczek po kroczku. Ja na wszystko mam czas.

0: gdzieś w mrok.
1: Wspominaliśmy już dzisiaj o odrzuconej propozycji od Red Hot Chili Peppers. Jak się okazuje, takich odrzuconych propozycji było nieco więcej. Kiedyś w jednym z wywiadów Jan Borsewicz opowiadał, jak to odrzucił propozycję od Alexisa Cornera. Jan Borsewicz stwierdził wtedy, że jest jeszcze na to za słaby.
2: Dzisiaj, powiem ci szczerze, przepraszam, dzisiaj bym pojechał na taką trasę z Alexisem Cornerem w ogóle w ciemno, wiesz? I to z wielką przyjemnością. Nawet szukam w tej chwili gitarę Gibsona złotego P90 z lat 50. Tak właśnie specjalnie do tego, żeby pograć trochę bluesowych rzeczy. I nawet gdzieś tam z tyłu głowy mam taką, chciałbym chyba taką płytę nagrać bluesową. Zebrać fajnych ludzi, muzyków takich, którzy się pasjonują muzyką bluesową i nagrać taką płytę. Także mówię, dzisiaj bym w ciemno po prostu teraz się ubrał i pojechał.
1: A skoro już o odrzuconych propozycjach mowa, to Jan Borsewicz odrzucił również kiedyś propozycję małego oszustwa. Historia, którą po latach opisuje w książce, polegała na tym, że do Jana Borsewicza zwrócił się z propozycją pewien człowiek. Propozycja dotyczyła nagrania, w cudzysłowie, niepublikowanych wcześniej utworów Jimiego Hendrixa. Pomijając już moralną ocenę całego przedsięwzięcia, czy Jan Borsewicz takiej propozycji nie poczytywał jako komplement?
2: Ale oczywiście, że tak. Ja wtedy dostałem od jednym z koncertów z Budką Suflera, ponieważ tam myśmy grali nie tak jak gra się w tej chwili, tak, że wyjeżdża się do Stanów i gra się dla Polonii, tak? Czy gramy w Niemczech, czy w różnych częściach Europy, czy na świecie. Natomiast my pojechaliśmy wtedy na trasę z menadżerami z Holandii i z Niemiec, w te dwa miejsca, do Holandii i do Niemiec, i graliśmy w klubach holenderskich albo w klubach niemieckich. No więc nikt nie znał tam repertuaru Budki Suflera, więc my graliśmy utwory Hendrixa, różnych tam wykonawców, prawda, zagranicznych, i ze 2-3 numery graliśmy Budki Suflera, bo tam trochę Polaków zawsze przychodziło, tak? Kilkanaście osób, no, na cały klub. No i po jednym z takich koncertów przyszedł do mnie człowiek i artysta, jakiś malarz, który mnie zaprosił do siebie do domu. Wręczył mi taki wielki album Hendrixa z zapisem nutowym i z płytami w środku i dał mi gitarę w prezencie, Ibaneza, która na tamte czasy kosztowała chyba 3000 marek zachodnich. I potem jak dostałem tą propozycję, no to oczywiście to, wiesz, no, ja byłem totalnie wzruszony, że ktoś mi coś takiego proponuje. No natomiast ja tak kocham Hendrixa, że ja bym się po prostu, wiesz, no w życiu nie zdobył na coś takiego, żeby podrabiać w ogóle, wiesz, no, jednego z najlepszych gitarzystów na świecie, tak?
1: Jan Borsewicz niezwykłą propozycję fałszowania Jimiego Hendrixa odrzucił, ale pewnie ktoś to zrobił.
2: Słuchaj, na 100% ktoś to pewnie zrobił, ponieważ ja nie znalazłem nigdy na przykład nowych wydań Hendrixa, na przykład słuchając ich, żebym wiedział na przykład, że to nie Hendrix gra, prawda, tylko ktoś inny, bo to ja bym wyczuł od razu, że ktoś inny gra, bo nie dałoby się go tak podrobić, wiesz, no. No, oczywiście można włączyć kaczkę i tam, wiesz, no, oczywiście trzeba mieć jakieś tam umiejętności gry na gitarze, ale on grał w tak specyficzny sposób i ustawiał sobie tak brzmienia gitary, że to było bardzo ciężkie do podrobienia. Natomiast, no, skoro ktoś mi coś takiego zaproponował, to na 100% ktoś to zrobił i oni to sprzedawali, ale już nie jakby tak publicznie, tylko gdzieś tam w takich, no, miejscach, żeby to się nie ukazało, wiesz, no, na taką szeroką skalę.
1: Dzisiaj, jak słyszycie, wieczór niezwykłych opowieści. Jan Borsewicz, pewnego razu w muzyce nasza historia jeszcze się nie kończy.
3: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje 91,8 FM.

0: Autopromocja.
1: W biurze, za kółkiem lub w sklepie. Prowadząc autobus, rozmawiając z klientem czy walcząc z deadline'ami. Niezależnie od tego, gdzie pracujesz i co robisz, zasługujesz na odrobinę wytchnienia. W końcu robota nie zając. Słuchaj Radia Złote Przeboje po 10:00. Podziel się z nami swoją historią z pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że jutrzejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
3: Zaraz część posmarujemy.
2: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
3: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
4: Już nie swędzi.
5: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
6: I to jest piękna gra!
7: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrapki. To zawsze trafiony prezent.
6: Tak, wiedziałem!
7: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Co za dzień. Co się stało?
9: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
8: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
9: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
9: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
9: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
10: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
11: Budownictwo w Wałbrzychu?
10: Tak!
11: Rekrutacja na kierunek budownictwo w filii Politechniki Wrocławskiej w Wałbrzychu trwa. Masz ścisły umysł, wyobraźnię przestrzenną i chcesz tworzyć miasta przyszłości? To kierunek dla ciebie. Studia blisko domu. Dyplom cenionej uczelni. Nie czekaj, dołącz do nas. Politechnika Wrocławska. Filia w Wałbrzychu.
12: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
13: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
12: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
13: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
14: Ale sztosy!
15: Ale co?
14: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Cherry Many to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
0: Reklama.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: A dzisiaj jeden z najlepszych polskich, być może nawet światowych gitarzystów, Jan Borysewicz. Kilkadziesiąt lat na scenie, liczne zespoły i równie liczna kolekcja gitar, która całkiem niedawno zresztą w części trafiła na aukcję. Zaczynali w czasach, kiedy funkcjonowała jeszcze instytucja zwana cenzurą. Czy zespół Ladybug miewał problemy?
2: Znaczy w sumie nam, powiem ci, że nam zabroniono tylko jednego utworu właśnie, Dudu, do lansowania i mniej niż zero kazali zmienić miejsce, znaczy kazali, no, powiedzieli, żeby zmienić, poradzili nam, prawda, żeby zmienić, bo tam było twoje miejsce w tym kraju, tłumaczy, żeby zmienić to w ogóle może na coś innego, prawda, no to Andrzej zmienił tam twoje miejsce na ziemi, tłumaczy. Także, wiesz, no ale... To i tak wszyscy wiedzieli, bo byśmy się śmiali, bo to co to za zmiana, prawda, jak i tak wszyscy wiedzą. Nawet to fajniej brzmi, prawda, bo to tak za dosłownie wtedy, to też by było takie troszeczkę nie fair.
1: No, ale jak się okazuje, muzycy i zespoły w tamtych czasach prowadziły z cenzurą wyrafinowaną grę, o czym świadczy choćby piosenka Marchewkowe pole.
2: Marchewkowe pole, o ogrodzie miewam sny, to znaczy, wiesz, no, marchewkowe pole o ogrodzie, to znaczy, wiesz, no, o ojczyźnie miewam sny. Wiesz, także tam był taki przekaz, mało kto o tym wie, wiesz, i Andrzej Mogienicki, który napisał teksty, bardzo często przemycał w ogóle takie, wiesz, fajne ciekawostki, które wiesz, no, zostaną, wiesz, na zawsze gdzieś tam, prawda, w pamięci i nie wszystkie utwory jeszcze zostały rozszyfrowane w ogóle z jego tekstów.

0: Przez kilka dekad działalności Jan Borsewicz, czy to z zespołem Lady Punk, czy z innymi zespołami, zagrał pewnie kilkadziesiąt tysięcy koncertów. Ale kiedyś, pamiętam, zapytałem go, czy odczuwa jeszcze coś na kształt tremy. I odpowiedź była bardzo zaskakująca.
1: Mam tremę na każdym koncercie i wydaje mi się, że ta trema jest bardzo potrzebna. Czasami wydaje mi się, że gdybym bez tej tremy wchodził na scenę, to traktowałbym to chyba jakby takie odcinanie kuponów. A ta trema jeszcze jest i zawsze chcę wejść na tą scenę po prostu i zagrać jak najlepiej.
0: I jest to tym ciekawsze, że Jan Borysewicz w latach 80., a dokładnie to był rok 1983, zagrał więcej koncertów niż jest dni w roku. Ile wynosi koncertowy rekord?
1: Myśmy zagrali chyba z 389 koncertów. To wychodziło tak, że graliśmy czasami po dwa, no nawet trzech koncertów to może nie. Ja pamiętam, że z Budką Suflera tak graliśmy, a to jeszcze przed Lady Punk to były zupełnie inne koncerty się grało. No tam były pchali zespoły w ogóle gdzie się dało po prostu. I myśmy grali po trzy koncerty. Już pamiętam, że wszyscy z nóg padali po prostu. Natomiast my grając te 380 koncertów, to wydaje mi się, że my byliśmy w takim jakby szwungu, takim amoku, że chcieliśmy to robić po prostu, że myśmy nawet nie zauważali, że to jest dla nas ani męczące. Po prostu myśmy się cieszyli jak dzieciaki w ogóle. Także myśmy nawet nie mieli czasu, żeby zauważyć, czy my jesteśmy popularni, czy nie. Myśmy tylko to widzieli na koncertach, że gramy po prostu, że przychodzą ludzie. Natomiast, jak to się mówi, nie mieliśmy czasu, żeby nam szajba odbiła po prostu.
0: Czy po latach Jan Borysewicz woli większe koncerty, czy też koncerty kameralne? No bo w końcu to zupełnie inny rodzaj energii.
1: To wszystko zależy. Jak gramy dużo takich koncertów rockowych, wiesz, bardzo je lubimy. Natomiast jak gramy dużo takich koncertów, to już ja czasami pod koniec takiego sezonu właśnie koncertowego, to już bym najchętniej zjechał do jakiegoś klubu po prostu i zagrał dla małej ilości ludzi właśnie, bo wtedy jest fajniejszy kontakt, wiesz, a czy może nie fajniejszy, bo ten kontakt na dużej scenie, wiesz, no to ktoś by musiał stanąć na scenie, no muzycy wiedzą, o co mi chodzi po prostu, bo jeżeli się stoi na scenie i masz, wiesz, no tysiące ludzi przed sobą, no to nie jesteś w stanie jakby każdego ogarnąć, prawda, przez cały koncert, przez dwie godziny. A taki koncert klubowy po prostu też daje dużą satysfakcję, wiesz, taki bliski kontakt z publicznością nam też bardzo odpowiada. I także lubimy każdy rodzaj koncertów. No i graliśmy koncerty i rockowe, akustyczne, graliśmy koncerty z orkiestrą symfoniczną, także i też płyta się właśnie z tego ukazała. No, robimy grać różnego typu koncerty.
0: Jan Borysewicz dzisiaj w pewnego razu w muzyce. A skoro o koncertowaniu mowa, to Sting, zdaje się, powiedział, że im mniejszy koncert, tym większa trema.
1: Tak, to jest tak, oczywiście. No, człowiek się chyba pewniej czuje, jak jest na dużej scenie, ale ja z kolei jestem przyzwyczajony właśnie na takiego grania. Ja zaczynałem zresztą w zespole Apokalipsa. Myśmy nie grali z kolei w tamtych czasach dużych imprez takich masowych z Irkiem Dudkiem. Także to było takie granie rockowo-bluesowe. I właśnie wtedy graliśmy takie klubowe granie. Ja już miałem jakby trochę wprawę do takiego, także dlatego ja często czasami tęsknię do takich koncertów.
0: Dzisiaj koncertowych emocji na pewno nie zabraknie. Jan Borysewicz w naszym stałym cyklu Pewnego Razu w Muzyce. Jan Borysewicz, który ma na koncie pewnie kilkadziesiąt tysięcy koncertów. Nasza opowieść jeszcze się nie kończy. Za kilka minut porozmawiamy o kobietach.
2: Nic gorszego na świecie nie przytrafia się nam.
3: Pewnego Razu w Muzyce. Radio Złote Przeboje 91,8 FM.

0: najlepszych polskich, a może nawet i światowych gitarzystów. Można rzec, że całe życie Jana Borysewicza kręci się wokół gitary. Czy aby na pewno całe?
1: Mój świat się cały czas kręci wokół muzyki. Był taki moment na samym początku, przez jakieś 3 miesiące, że ja odstawiłem instrument i obiecałem sobie, że już więcej instrumentu do ręki nie wezmę. Także wiesz, no... I wiesz, jak wróciłem do instrumentu, to zauważyłem, że w zasadzie to jest coś takiego jedynego, co ciebie nigdy w życiu nie zdradzi, właśnie muzyka. I z tym się w zupełności zgadzam, bo kiedyś ktoś tak powiedział. Natomiast, tak jak mówię, no, mój świat się kręci cały czas wokół muzyki i to się nie zmieni. No. I oprócz tego rodzina, no, dzieciaki, które mam.
0: W swojej książce, którą napisał Marcin Prokop, wywiad Rzeka z Janem Borysewiczem, Jan Borysewicz wspomina o płci pięknej. Pada bardzo ładne określenie, za krótka lina. Tak kończyły się związki Jana Borysewicza, ale też raz była za długa lina. Czy ta lina, która jest teraz, jest okej? Po czym się poznaje, że to jest to?
2: Wiesz co, poznaję, że to jest odpowiednia kobieta, czyli to odpowiednia osoba, na której mi strasznie zależy, wiesz? To jest chyba to. To nie jest taki temat na rozmowę na teraz, wiesz, bo to jest bardzo, bardzo trudny temat. Przez moje lata się przewinęło bardzo dużo kobiet, ale to jest taka kobieta, która mimo tego, że czasami nie zgadzamy się w paru kwestiach, to ja dalej uważam, że to jest ta osoba.

0: dzisiaj w pewnego razu w muzyce Jan Borusewicz, jakiego nie znaliśmy. Biorąc pod uwagę legendy, jakie krążą o zespole Ladybug, być może dla wielu osób szokującą informacją będzie fakt, że Jan Borusewicz swego czasu wybrał się na pielgrzymkę.
1: Ja poszedłem na tą pielgrzymkę, bo sobie obiecałem, wiesz, że zrobię to dla mojego brata i mamy. Natomiast ja nie poszedłem dla kościoła, ja już to też mówiłem, czyli ja poszedłem tak, żeby im było przyjemnie i żeby siebie samego też jakby przy okazji oczyścić, tak? To było chyba raz w moim życiu, to przejście na pielgrzymce było czymś takim nowym dla mnie. Pierwszy raz widziałem ludzi, z którymi szedłem w tej jednej grupie, to była złota grupa z Warszawy do Częstochowy, to byli ludzie, których pierwszy raz w życiu jakby widziałem, tak? Takich ludzi. Że na przykład para, która szła z małym dzieckiem ciągnącym na takim wózku na kółkach, takie kiedyś, pamiętasz, za dawnych czasów były, takimi się bawiliśmy jako małe dzieciaki. Wiesz, patrzyłem prosto w twarze tych ludzi. To był dla mnie inny świat. To był totalnie dla mnie inny świat. Ale ja byłem na tej pielgrzymce jakby nie dla kościoła, jeszcze raz to podkreślam, tylko dla Boga. Dla Boga, żeby i dla moich bliskich, którym kiedyś sobie obiecałem, że dla nich pójdę na tą pielgrzymkę. Było mi to bardzo potrzebne i wróciłem z tej pielgrzymki bardzo uduchowiony. Czy rozmawiam z nim? Wiesz co, czasami tak, bo tutaj też jest w tej książce, nawet jak miałem zawał i leżałem po tym zawale po operacji, położyli mnie w takiej sali, były dwa łóżka i położyli mnie na pierwszym łóżku i spojrzałem na ścianę i był krzyż na ścianie. I tak spojrzałem na ten krzyż i powiedziałem, no co mam ci powiedzieć? Dzięki. Tak, także się rozmawiam. Czasami myślę, że tak, każdy z nas chyba rozmawia czasami, mimo tego, że wiesz, nie chodzi do kościoła, czy jest wierzący, ale nie praktykujący. Mi się wydaje, że te rozmowy każdy z nas gdzieś tam jakieś miał z tym Bogiem, tak?
0: Jan Borusewicz, jakiego nie znaliśmy dzisiaj w pewnego razu w muzyce. Na koncerty zespołu Ladybug przychodzą już 3 pokolenia fanów. Czasami są to fani, którzy bywali na pierwszych koncertach zespołu Ladybug, ale już z dziećmi.
1: Kiedyś to było tak, że na przykład przyszła taka fanka, którą bardzo dobrze znałem, bo często przychodziła na nasze koncerty i któregoś dnia tam już po latach przyszła z mężem i z dzieckiem trzymanym na ręku i powiedziała: Jasiek, mówi, to jest wasz nowy fan, no. Także wiesz, no to są miłe takie rzeczy, no. Na przykład miałem, i to dosyć niedawno, z 2 lata temu, podszedłem do takiego 10-letniego chłopca, który miał taki znaczek Ladybug ze starych czasów, którego ja nawet nie mam, wiesz, taki duży, okrągły, biały, z napisem czerwonym.

0: Lady Punk z tym naszym logo i poprosiłem go, żeby mi sprzedał ten znaczek. On powiedział, w życiu nie. Mówi, bo dostał od rodziców i w ogóle on jakby, wiesz, już się urodził po prostu z tą muzyką. Także wiesz, no, na nasze koncerty już przychodzą prawie trzecie pokolenie, można powiedzieć.
1: Zamienię każdy oddech w niespokojny wiatr.
2: I na koniec warto sprawdzić, co koledzy z branży mówią o Janie Borysewiczu. To pytanie zadaliśmy m.in. Mójkowi Staszczykowi, który wyrażał się o Janie Borysewiczu w samych superlatywach. Zresztą posłuchajcie.
3: Janek jest w ogóle przecudownym kompanem do rozmowy i do różnych takich sytuacji towarzyskich. No ma takie swoje odloty, że tak powiem, w stylu basen w kształcie gitary. Pamiętam, że kiedyś mi opowiadał, że w swoim domu, nie wiem, być może już to ma, będzie miał basen w kształcie gitary. Ja mówię, Janek, po co ci to? No bo jest fajnie, rozumiesz? No i w ogóle lubię chłopaków z Lady Punk. Gdzieś tam prywatnie mówię o Januszu i Janku. To są strasznie tacy po prostu poważnie, taki w pozytywnym sensie zabawny duet dla mnie. Fajnie się z nimi spędza czas, traktuję ich jak kumpli raczej. Mam sentyment jakoś tak do nich i naprawdę nie śledzę tak dokładnie, że tak powiem, ich wszystkich płyt muzycznie, to po prostu nie jestem jakimś tam mega fanem, natomiast mam szacunek do tych wszystkich fajnych kawałków, które wszyscy znają i lubię, wydaje mi się, że się uzupełniają. Janek się z tym, z Januszem uzupełniają i Janek jest po prostu takim po prostu naprawdę zabawnym, fajnym facetem, nie śmiesznym, że głupkowato zabawnym, tylko zabawnym po prostu old rockerem. Pamiętam, jak graliśmy w Ameryce pierwszy raz w 1994 roku, a Janek już tam w ogóle buty i w ogóle nie tylko zjadł samego siebie w tych chicagowskich klimatach. Idziemy do hotelu, nagle Janek jakimś takim Cadillaciem podjeżdża tam oczywiście z kierowcą.
2: No i ta historia mogłaby pewnie trwać bez końca, ale to już opowieść na zupełnie inną okazję.
1: Zawsze tam, gdzie ty jest.
4: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje 91,8 FM.

0: Widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
1: Wygrałam w Cherry Money.
0: Cherry Money?
1: Nowy ekspres los.
0: Co za sztos. Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
2: Widzę, że Hanie coś gryzie.
3: Komar.
4: Zaraz część posmarujemy.
5: Lepiej zastosuj żel antyukąszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antyukąszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
6: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
7: Już nie swędzi.
8: Na ukąszenia wybieram antyukąszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
9: Wielki sport zawsze w TVP. Kolejny dzień z mundialem. Dziś grają Francja, Irak, Argentyna, Austria, Norwegia, Senegal. Oglądaj od 18.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
10: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety Travisto Fast.
11: Travisto Fast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
10: Travisto Fast i Travisto.
11: Aflofarm.
12: I to jest piękna gra!
13: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
12: Tak, wiedziałem!
13: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: Słuchacie radia Złote Przeboje. Zaczynamy program Cała Muzyka, a w nim dzisiaj jedna z najpiękniej śpiewających i najbardziej uśmiechniętych polskich gwiazd, Anna Dereszowska. Dobry wieczór. Zaczynamy?
1: Zaczynamy.
0: To ja wam przedstawiam w programie Cała Muzyka w radiu Złote Przeboje prymuskę. Z tą prymuską to ja wcale nie żartowałem.
1: No, ja się zgadzam z tobą, absolutnie, zawsze tak było.
0: Anna Dereszowska prymuską była, prawda?
1: Była, co więcej, jest, chociaż ja już mam więcej luzu w sobie. Już tam troszkę spuściłam z tego swojego balonika bardzo napiętego powietrza troszkę i bardzo mi z tym dobrze. Im jestem starsza, tym więcej tego powietrza uchodzi. To jest ekstra. Nie mieć takiego...
0: Nie przejmować się za bardzo.
1: Przyzwyczajona jestem do tego, że ludzie może nie do końca kojarzą, ale jednak coś tam gdzieś im, wiesz, gdzieś dzwoni.
0: Że skąd ja ją znam?
1: Że to jakaś znajoma gdzieś z przedszkola. Nie, wiesz, ze szkoły może się znamy coś. Tak, no bo wiesz, parę lat jednak minęło, ja zazwyczaj chodzę bez makijażu, więc nie wyglądam jak Korba, ani jak Dereszowska ta ze zdjęć. No i tak jestem przyzwyczajona, że tak jednak zawieszą oko i tak pomyślą, kto to, a przychodzę na siłownię, no i normalnie wszyscy się patrzą na Gosię. No to jest po prostu, bo wygląda jak milion dolarów.
0: Żartujesz, a nikt na ciebie.
1: Nikt nawet oka nie zawiesi, no błagam cię.
0: Ładnie.
1: Ale to bardzo śmieszne doświadczenie, naprawdę.
0: No śmieszne. I kto to mówi? To mówi Anna Dereszowska, która jest energetyczna, która jest uśmiechnięta, która jest dynamiczna, która jest zapracowaną mamą też.
1: Oczywiście,
0: przy okazji.
1: Że tak.
0: A ja zacząłem od tej prymuski na początku, bo ja się chciałem zapytać, jak to było kiedyś, bo prymusów to się nie lubi.
1: Nie, ale wiesz co, ja byłam chyba, bo ja generalnie jestem osobą taką bardzo otwartą, radosną, wesołą. Ja lubię ludzi, lubię życie. Nad czym akurat wracając do mojej Gosi, Gosia ubolewa, bo ja na tyle lubię życie, że nie jestem w stanie schudnąć.
0: Co ty opowiadasz?
1: Naprawdę. Ona mnie biedna tyle, już rok się, znaczy, oczywiście przez to jestem mega sprawna i dobrze się czuję w swojej skórze i ja lubię się ruszać, więc to jest super przyjemne, ale no nie wyglądam jak, wiesz, fit model, no i ona się tak czasem widzę, zastanawia i tak mnie podpytuje, Ania, co ty jesz? A my na przykład wczoraj wracając, może nie mówcie tego nikomu, wracałam z teatru, było bardzo późno już naprawdę, no i co zrobiliśmy? Pojechałyśmy na fast fooda.
0: Wiesz co, ja chciałem o tej diecie pogadać, ale tak naprawdę na samym końcu, ale skoro już jesteśmy.
1: No.
0: To tak, jak coś nie ma, jak to się nazywa, gluten, tak, to ty dodajesz we własnym zakresie, tak? Jak
1: no coś... nie, aż tak nie, ja bardzo chciałabym być i to jest super ten trend vegan friendly i jest naprawdę super i na przykład używam bardzo dużo kosmetyków eko, bio, z tymi certyfikatami, to i widzę rezultaty, to pięknie działa, też mam taką satysfakcję, że jednak nie krzywdzę naszej planety pięknej, nie przyczyniam się w jakimś przynajmniej minimalnym stopniu, staram się nie przyczyniać do tego, żeby ją degradować. No ale tak jak mówię, no lubię życie i jednak czasem, kurczę, no przepraszam, ale czasem zjeść takiego steka. O Jezu, kręciliśmy taki program, no i my byliśmy z moim cudownym tatą, naprawdę było fantastycznie, poleciliśmy do Korei, do Seulu. No i tam zostaliśmy właśnie zaciągnięci do... Raz, że byliśmy na takim targu rybnym, kurczę, to po prostu było niesamowite, no ale to nie jest vegan friendly miejsce.
0: Nie.
1: Zdecydowanie. A dwa, no byliśmy właśnie na stekach. No... Nie, no nie ma soi takiego steku, no nie ma.
0: Słuchaj, ale to naprawdę wszystko to, co mówisz, to jest naprawdę cudowne, bo jak się okazuje, są ludzie, którzy normalnie jedzą, normalnie żyją, normalnie się życiem cieszą.
1: Ci po drugiej stronie, wegetarianie, weganie, jarosze też są jakby normalni, normalnie jedzą i zresztą takie jedzenie może być przepyszne, absolutnie, jeśli ktoś potrafi to robić, no to i potrafi operować, bo to o to chodzi przyprawami. Bogactwo przypraw jest naprawdę olbrzymie, jeśli się odpowiednio doprawi tą, nie wiem, soję, tą
0: tofu,
1: no tego naprawdę...
0: Szukamy w pamięci, bo boję się na tym poznać.
1: Nie, tego jest sporo, tylko to naprawdę trzeba umieć zrobić i to może smakować wyśmienicie. Zresztą Warszawa jest, nie wiem, czy wciąż jeszcze, ale chyba 2 lata temu była po... żebym teraz nie skłamała, ale chyba po Nowym Jorku, miastem, w którym można było znaleźć najwięcej wegańskich i wegetariańskich knajp na świecie. Więc ten trend jest tutaj bardzo silny i ja się z tego bardzo cieszę. Bardzo bym chciała, ale czasem, no niestety, się skuszę. Chociaż też staram się, żeby u mnie w domu jak najwięcej jadło się warzyw, owoców i są takie dni w tygodniu. Nie jemy mięsa dużo, jemy mięso, nie wiem, 2 razy w tygodniu, 3 razy w tygodniu, a tak staramy się jednak jeść bardzo dużo zieleniny. To jest ekstra.
0: O, czyli równowaga musi być zachowana.
1: Ale jak już tak jak o tej zieleninie zaczęłam mówić, to się smutna zrobiłam.
0: Właśnie skrzywiłaś się trochę, no co ja będę wam opowiadał?
1: Nie.
0: Ania Deryszowska, bardzo mi miasta w programie Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę sobie pogadamy o miłości. Możemy sobie pogadać?
1: Wspaniale.
0: Super.
2: Radio Złote Przeboje 91,8 FM.

0: Anna Dereszowska, aktorka śpiewająca, aktorka piosenkarka.
1: O matko boska.
0: No tak, no. Na pewno wiele talentów pominę, ale mieliśmy pogadać o miłości. O flirtowaniu może będzie zaraz. Ale najpierw muszę cię zapytać o twojego pierwszego chłopaka, bo ja słyszałem, że tego miałaś już w szkole podstawowej.
1: No pewnie. O Jezu, ale każda dziewczyna miała w szkole podstawowej jakąś swoją sympatię. I ja też taką miałam. To był Łukasz. Miał brata bliźniaka.
0: Nie myliłaś się?
1: Nie, bo nie byli podobni.
0: Aha.
1: Nie. Na szczęście. Łukasz był szczupły, ciemnowłosy i taki w typie, kurczę, nie wiem jak teraz wygląda, ale kiedyś był taki... Jak Keanu Reeves troszkę.
0: Wow.
1: No.
0: No,
1: a brat
0: ja
1: był, z kolei miał burzę loków. O, proszę, patrzę naprzeciwko.
0: Coś tam jeszcze zostało na
1: Coś
0: głowie.
1: Coś jeszcze zostało. Tak. No i to było, kurczę, to była przygoda wielka, bo do mnie, do domu ze szkoły podstawowej trzeba było przejść przez cmentarz, no i Łukasz mnie odprowadzał przez ten cmentarz do domu. I było takie miejsce rozdzielnia ciepła, taki żółty barak,
0: tak, gdzie tam
1: te rury.
0: Ciepła.
1: No i przy tym baraku odbyliśmy pierwszy pocałunek.
0: O Jezu, jakie romantyczne.
1: Jeden z niewielu, bardzo to było romantyczne, żółty barak za murem cmentarnym. Ładnie brzmi, prawda?
0: Cudowne.
1: Ale wówczas po prostu to mi się jawiło jako najbardziej romantyczne miejsce ever. No i tak gdzieś tam w pamięci pozostało.
0: Fajne takie wspomnienia są. Flirtować lubisz?
1: Bardzo, bo flirtowanie jest cudowne i nawet my sobie tutaj siedzimy, teraz uśmiechamy się do siebie,
0: no tak.
1: I jest to swego rodzaju flirt.
0: No właśnie chciałem o tym pogadać, tak, w takim fajnym włoskim stylu, prawda?
1: No,
0: Włosi,
1: prawda?
0: Włosi się uśmiechają do siebie nawzajem i gdzieś...
1: Prawią sobie komplementy,
0: tak
1: potrafią
0: jest.
1: Je przyjmować. My może już nauczyliśmy się prawić komplementy Polacy, natomiast absolutnie nie potrafimy ich przyjmować, zawsze się krygujemy. Mówimy koleżance, pięknie wyglądasz. Nie, słuchaj, to taka sukienka, to wczoraj kupiłam w jakiejś sieciówce, ale ja nie mówię o sukience, mówię o tym, że ty pięknie wyglądasz w całości. A nie, dziękuję. W sumie
0: nie,
1: jestem niewyspana,
0: ja to
1: wiesz.
0: Siłownie no. Wyszłam tak, no. że zacytuję sprzed paru minut, tak?
1: Ale nie powiedziałam, że nie wyglądam pięknie.
0: Ach, tak? Uwielbiam to.
1: Więc fajnie jest mówić innym ludziom. To jest naprawdę cudowne mówić miłe rzeczy, tym bardziej, jeśli są szczere. I fajnie jest słyszeć miłe rzeczy. Uczmy się tego, żeby naprawdę mówić dziękuję, cieszę się, że to zobaczyłaś, dobrze się czuję w swojej skórze, a nie właśnie się krygować bo dużo pracy wkładamy w to, żeby dobrze wyglądać i trzeba to naprawdę doceniać, że inni to widzą.
0: A słowo flirt ma u nas takie zabarwienie, takie...
1: Wiesz, to pejoratywne, bo jak
0: właśnie,
1: ktoś, jak jest flirciara, no to od razu się o niej myśli, że to jest taka, wiesz, no nie będę tutaj przytaczała innych określeń, ale nie myśli się o tej kobiecie dobrze. Co dziwne, jeśli się mówi flirciarz, to inaczej brzmi. To
0: tak.
1: Jest fajny facet, wyluzowany, sympatyczny. Dużo mamy jeszcze do przepracowania, naprawdę bardzo dużo. Ale to idzie wszystko, mam wrażenie, w dobrym kierunku. Mamy kilka wspaniałych kobiet, które głośno mówią o zmianie w podejściu do traktowania płci. Nie wiem, Ania Rubik, fantastyczna ambasadorka tego trendu, bardzo dużo robi, no i też świetnie o tym mówi, naprawdę. Jest przygotowana, to jest mądra dziewczyna bardzo, więc trzymam kciuki, żeby takich kobiet więcej w Polsce, odważnych.
0: I każdego chyba trzeba by wysłać na wycieczkę do Włoch.
1: Do tych południowych krajów,
0: tak.
1: Bo oni mają pewnie przez klimat, w którym żyją, przez ilość słońca, są po prostu inaczej nastawieni do życia. Ale u nas też mamy parę pięknych miesięcy, bardzo słonecznych. Korzystajmy z tego, naprawdę. I jakoś tak właśnie uśmiechamy, bo to jest niesamowite, jak się człowiek, nie wiem, czy państwo wiedzą, mózg człowieka jest tak skonstruowany, że nawet jeśli się na siłę człowiek uśmiechnie, to i tak mózg wytwarza endorfiny, bo to jest wszystko ze sobą skorelowane, tutaj połączone w jakiś sposób, więc kurczę, nawet czasem jak wstajemy lewą nogą i jest szaro, buro i ponuro na dworze, powiedzmy sobie piękny nowy dzień, będzie super dzień i po prostu ten dzień się staje super, naprawdę, więc mówmy sobie tak i to naprawdę dużo robi. robi. Ja wiem, że mówię jak jakaś czarownica nawiedzona.
0: No to fajne jest. No.
1: Ale tak jest w istocie, spróbujcie.
0: A z drugiej strony, a dlaczego miałabyś nie być czarownicą? Dlaczego nie?
1: Nie, ja znam parę takich czarownic. Różdżka, Magda.
0: O, proszę.
1: No, w nazwisko zobowiązuje, prawda? Więc wprawdzie pisze się troszkę inaczej, ale jednak Madzia jest czarownicą, naprawdę. Ona sobie wizualizuje różne rzeczy i te rzeczy, może nie od razu, ale w jakiejś perspektywie czasowej się wydarzają. I to też jest dla mnie inspiracja. Ja się od Magdy bardzo dużo nauczyłam i wciąż się uczę. Piszemy do siebie po emisji ostatniej właśnie Ladies. Tu screenshoty dziewczyny wysyłały, o proszę. Kocham was, oglądać będę nas. Matko Boska, ja w samochodzie jadę z Elbląga, kocham was, pisze Kuna. Rózga pisze, kocham was. Potem są zdjęcia, potem Rózga, Boże, jak my musimy zrobić drugą część. Piszcie do Saromona, żeby pisał. Olszuwa, jakie my super jesteśmy, super. No i tak powiem ci, i tak się właśnie wspieramy. Kurczę, jak wy tam jesteście po drugiej stronie i też chcecie, żeby była druga część Ladies, piszcie do Saromona.
0: Tak, do Saromonowicza, który tak napisał tak, cudowny scenariusz.
1: Tak, i do Tomka Koneckiego, piszcie i ciśnijcie tych chłopaków, żebyśmy naprawdę, bo my już bardzo, bardzo byśmy chciały zrobić drugą część rzeczywiście, bo to było no raz, że my się fajnie bawiłyśmy, ale też dałyśmy wam, zdaje się, dużo radości.
0: O Jezu, tak, naprawdę tak. Ja jestem facetem, przecież to jest film, w którym rządzą kobiety, to jest film o tym, że kobiety są silne.
1: Ale mężczyźni lubią ten film.
0: I fantastyczne, tak. I właśnie chciałem powiedzieć, że ja go po prostu uwielbiam. Tak. Ania Deresowska, fantastycznie śpiewająca aktorka, dzisiaj gości w programie Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje, bądźcie z nami.
2: Radio Złote Przeboje 91,8 FM.

0: Autopromocja.
1: Popołudnie to nie czas na nudę.
2: Mam dla ciebie dużo muzyki, wiele ciekawostek i całą masę przydatnych informacji.
1: Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się, że po 14 dzieje się więcej niż myślisz. Razem rozkręcimy każde popołudnie.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Zapraszam, Jerzy Telesiński.
0: Autopromocja.

0: To jest Radio Złote Przeboje, to jest program Cała Muzyka, a w nim dzisiaj uosobienie optymizmu, wiecznie uśmiechnięta, cudownie grająca, fantastycznie śpiewająca aktorka Anna Dedeszowska.
1: O Śląsk muszę jeszcze zapytać na chwilę, no bo tam tak naprawdę zaczęła się twoja przygoda i z aktorstwem, i z muzyką. Jak pamiętam, szkoła muzyczna, klasa fortepianu, tak? Tak to było?
2: Nie, szkoła muzyczna w klasie fortepianu skończył mój brat, ja skończyłam studium muzyczne w klasie fortepianu. Bo to zdecydowanie jakby zakres pracy, którą musiałam włożyć, był mniejszy niż w szkole muzycznej. Niemniej na tym fortepianie grałam, bo w tej chwili już nie gram. Gdybym miała usiąść, coś tam poplumkam, czytam nuty, to mi bardzo pomaga.
1: Dla Elizy potrafisz? Potrafiłabyś?
2: No, dla Elizy potrafię.
1: Bo to się chyba zaczyna,
2: tak,
1: prawda?
2: Tak, tak, to są takie tam pierwsze kroki. Ale to że grałam bardzo na pewno mi pomaga w uprawianiu mojego zawodu, a przede wszystkim tej jego muzycznej odnogi.
1: Bo na tym Śląsku już ustaliliśmy, uczyłaś się grać na fortepianie, ale tam też, jak to się mówi, deklamowałaś pięknie wiersze, to były występy na scenie pierwsze i tak dalej, i tak dalej.
2: Tak, to jeszcze w szkole podstawowej rzeczywiście miałam wielką przyjemność. Moi koledzy nie lubili, znaczy lubili, bo to była wolna lekcja, taka luźna muzykę, natomiast jak trzeba było coś tam zaśpiewać, no to już tak niekoniecznie. Natomiast ja byłam, jako ta prymuska, zawsze rączka w górze, to ja pik-pik-pik-pik-pik, jak w Szyreku.
1: Tak było w naszej wersji, tak, polskiej.
2: No i rzeczywiście wstawałam i dumna z siebie tam odśpiewywałam różne roty i inne. I to było bardzo, bardzo zabawne. A potem w liceum za namową tak naprawdę mojej pierwszej macoszki Teresy Baranowskiej trafiłam do Pałacu Młodzieży w Katowicach pod skrzydła pana Jerzego Połońskiego. I on gdzieś tak mnie trochę pchnął, tak mnie dziobał z tyłu, mówił: idź, spróbuj, nadajesz się, a ja tak nie bardzo wierzyłam w swoje siły, zupełnie szczerze. No ale chyba miał rację, zdaje się, bo się dostałam za pierwszym razem.
1: ale niewiele brakowało, żebyś została albo lekarzem, albo architektem chyba.
2: Lekarzem, wiesz co, to jeszcze wiesz, na początku liceum miałam takie, no bo mama lekarka, tata lekarz, no tak wiadomo było, że Deresz, mój brat, nie pójdzie w ich ślady, a tak się jakoś wydawało, że no ktoś powinien tę pałeczkę przejąć. Ale z chemią byłam bardzo na bakier, nienawidziłam chemii. Jeszcze fizyka, biologia super, natomiast chemia, no niestety, nie bardzo.
1: Skąd się ta architektura wzięła? Bo to się
2: architektura, wiesz co, mnie to po prostu pasjonowało, najzwyczajniej w świecie. Sprawiało mi przyjemność, lubiłam zawiesić oko na pięknym budynku, jakoś mnie to naprawdę, że można coś stworzyć takiego, jak przyjechałam do Warszawy na wycieczkę klasową w liceum, no to po prostu ta ilość przedziwnych konstrukcji tutaj mnie zachwyciła i chciałam brać udział w tworzeniu takiej fajnej rzeczywistości. Nie wiem, czy o warszawskiej rzeczywistości wtedy, te 20 parę lat temu, można było powiedzieć fajna, ale była inna niż śląska. No inspirująca.
1: Tak. No tak.
2: No i rzeczywiście na ten rysunek 2 lata jeździłam do Gliwic i się przygotowywałam na egzaminy wstępne na Politechnikę Śląską, na Wydział Architektury. Złożyłam dokumenty, ale egzaminy mi się pokryły. Trzeci etap egzaminów do Akademii Teatralnej pokrył mi się z egzaminem wstępnym na architekturę. No i trzeba było podjąć decyzję. Właśnie macoszka mi powiedziała: idź za głosem serca. Tak banalnie, bardzo. A jednak
1: no,
2: bardzo ładnie. Bardzo ładnie. I ja za tym głosem naprawdę tak powiedziała. Poszłam i nigdy, może przez chwileczkę, bo byłam zupełnie pogubiona na początku. Przez chwilę mi się wydawało, że to w ogóle jakiś koszmar jest, ale potem jak już załapałam bakcyla, nigdy nie żałowałam tej decyzji. Ja kocham swój zawód, naprawdę. Przez co być może cierpią trochę moje dzieci, już się nauczyłam odmawiać i naprawdę nie pracuję w tej chwili tyle, ile pracowałam kiedyś. Niemniej lubię to, co robię i na przykład spotykam się gdzieś z tobą, potem mam jakiś następny wywiad. No lubię się spotykać, lubię pogadać, lubię fajnych... A ten zawód sprawia, że ja poznaję tysiące fajnych ludzi.
1: Jedyny kłopot polega na tym, że doba ma ciągle 24 godziny,
2: właśnie,
1: tak?
2: No właśnie, troszkę ją rozciągać jest. Ale myślę sobie, że tak się troszkę usprawiedliwiam, ale też po rozmowie z wieloma psychologami, coachami, oczami. Nie to, żebym do wielu chodziła, ale jednak właśnie na tej swojej zawodowej drodze spotykam wiele osób i tak podpytuję i też koledzy, koleżanki po fachu mają podobne spostrzeżenia, że nasze dzieciaki widząc nas zadowolonych, szczęśliwych, spełnionych, wracających do domu z werwą i energią i z błyskiem w oku, kiedy potrafimy tym dzieciom wówczas poświęcić, nie wiem, 2 godziny, ale takie intensywne, fajne i radosne, to jest okej. Okay. To im w jakiś sposób rekompensuje na pewno naszą absencję. Chociaż wiesz, no inni też pracują, no pracują na etacie i nie ma
1: no
2: ich...
1: Właśnie, no właśnie. A, dobra, nie ma na co narzekać.
2: Nie, absolutnie.
1: Ustaliliśmy, że swój zawód kochasz.
2: Tak.
1: Ania Dereszowska, aktorka, ale też śpiewająca aktorka, właściwie piosenkarka. Ja chciałem wrócić do takiego epizodu bardzo znaczącego i bardzo fajnego. Jak dobrze pamiętam, to był rok 2006. Jak to się stało, że zaśpiewałaś z Demonu?
2: Ojej!
1: Wiesz, ja oglądałem, nakręciliście razem 4 teledyski.
2: Chyba.
1: Do piosenek Demono. 4, tak. Na pewno okay, były 4. Okay. Ja ci mogę przypomnieć tytuły. 7 dni, patrzę w ciebie, listy wiatrem unoszone i jednym zdaniem.
2: Oh.
1: Jednym zdaniem to był duet z Andrzejem Krzywym.
2: Tak.
1: W 7 dniach to był taki, nie wiem jak to nazwać, trochę back vocal, takie chórki piękne robiłaś.
2: Tak. Coś powie, tak, tak, masz rację,
1: ja,
2: absolutnie.
1: Jak do tego spotkania doszło?
2: Ojej.
1: Jak to się stało?
2: Ja chyba byłam sympatią jednego z muzyków. Taką niespełnioną oczywiście, ale
1: no,
2: mam wrażenie,
1: się.
2: Że... Nie, że po prostu... Jakaś taka nić porozumienia i w ogóle dla mnie to było ogromne wyróżnienie, bo Demono zawsze brało, współpracowało przy swoich teledyskach z pięknymi kobietami. No i...
1: Prawda, Agnieszka Maciąg też przecież, tak jak pamiętam.
2: Gdzieś tam nagle zostałam jedną z nich, co było dla mnie sporym wyróżnieniem i wielką radością, tym bardziej, kiedy mnie chłopcy poprosili, żebym z nimi coś zaśpiewała. To był potworny stres, naprawdę. Ja też teraz sobie zaczynam uświadamiać, myślę, coś ty, Dereszowska, jest taka... Ja pierdykam. Przecież oni też niewielu z tych wielkich muzyków jest wykształconymi muzykami.
1: No właśnie.
2: To są często ludzie z pasją, którzy gdzieś w garażu na gitarze albo na pianinie nie mają wykształcenia wokalnego. To co ja się tak strasznie tam, wiesz, bałam otworzyć tą paszczę? Ale no, świętej pamięci Zbigniew Wodecki, z którym miałam zaszczyt zaśpiewać w Teatrze Wielkim przy jakimś koncercie. Właśnie mi coś, ja też tak się, panie Zbigniewie, bo ja nie jestem muzykiem, ja przepraszam, bo jego piosenkę śpiewaliśmy i on tak na mnie spojrzał, mówi... Przeklął troszkę. I mówi, co ty tak się wygłupiasz? Po prostu jesteś super śpiewającą dziewczyną, mamy do zaśpiewania fajny duet, przestań, mamy czuć tego frajdę i przyjemność, to ma być, jak my to będziemy czuli, to i po drugiej stronie tak będzie. I tak mi po prostu zrobił mi tak, dodał mi takich skrzydeł wielkich, że tam ledwo co się zmieściłam na scenie tego Teatru Wielkiego z tymi skrzydłami.
1: W programie Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Dzisiaj Ania Dereszowska, nasza ukochana i cudownie śpiewająca gwiazda. Ten program ciągle trwa, więc bądźcie z nami.
3: Radio Złote Przeboje 91,8 FM.

0: Cała muzyka, tak nazywa się program, którego słuchacie nieustająco w radiu Złote Przeboje, a w nim dzisiaj aktorka fenomenalnie też śpiewająca Ania Deresowska. No ja muszę przypomnieć, twoja twarz brzmi znajomo przecież, tam się pokazywałaś. Jak się czułaś z twarzą Eda Sheerana?
1: O Jezu, to było straszne doświadczenie. Znaczy z jego twarzą czułam się okej, bo to fajny facet jest. Natomiast to była pierwsza piosenka, ja kompletnie wspominałam, że nie mam telewizji, więc ja nie wiedziałam, co to za program w ogóle. Oczywiście, że sobie tam popatrzyłam, jak mi zaproponowali raz, drugi, trzeci i za trzecim razem się w końcu zgodziłam. To sobie patrzyłam w internecie na to, co naprawdę wspaniałe wykony, nazwijmy to, kolegów po fachu i wokalistów, to niektóre były, no Kaśka Skrzynecka po prostu zrobiła parę takich rzeczy, że ja się do tej pory po prostu zbieram szczękę z podłogi. I się też bałam trochę tego, ale to było super doświadczenie, natomiast z tym Edem to była pierwsza piosenka. Ja byłam na urlopie i wracałam prosto z urlopu na te nagrania. Kompletnie nie wiedziałam, o co to chodzi, jak to zrobić, żeby to było chociaż trochę, już nawet nie mówię podobne do tego, co zrobił Sheeran, ale żeby było smaczne. No to było trudne doświadczenie, ale

Już pod koniec dnia widzę obraz swój. Widzę miejsca, w których byłem. Widzę ludzi tłum. Już pod koniec dnia

sabe.